odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona, das Lied.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żeby

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dziwnie przypominała tamtej siebie sprzed ledwie 24 miesięcy. Była muskularna w ramionach, a twarde mięśnie godne zawodowej pływaczki odznaczały się pod cienkim jerseyem. Biustu praktycznie nie miała. Tak wyciskała na siłowni. Niegdyś płomiennie rude, długie włosy nosiła schowane pod czapką. Ale Lena wiedziała, że od roku są ostrzyżone na zapałkę, żeby nikt nie mógł jej za nie chwycić. Mimo tych wszystkich zabiegów wciąż była śliczna, gdyby nie blizna, którą zostawił jej napastnik. Daria bardzo się jej wstydziła, ponieważ była pamiątką wielkiego upokorzenia i przypomnieniem o nieustannym poczuciu zagrożenia, które praktycznie jej nie opuszczało. Jak mnie znalazłaś? Lena przeszła do kontrofensywy. Wiesz, że to wbrew naszym zasadom. Pomogę ci zawsze, ale nie wolno ci nachodzić mojej rodziny. Nie tak się umawiałyśmy. Nie odbierałaś, rzuciła z wyrzutem Daria. Mój ojciec ma urodziny, odparowała policjantka. Telefon odłożyłem na godzinę, nie dłużej. Dziewczyna nie odpowiedziała. Pochyliła głowę i kiwała się jednostajnie, jak w transie. Jak dziecko z sierocińca. On któregoś dnia to zrobi, powtarzała. Zobaczysz, będziesz wtedy płakała nad moim grobem. Tego chcesz? Przecież ty nawet nie wiesz, jak on wygląda, zezłościła się policjantka. Gdybyś na konfrontacji wskazała właściwą osobę, dawno mielibyśmy go na widelcu. To była twoja świadoma decyzja. Bałam się. Ten typ patrzył mi w oczy. Byłaś za szybą wenecką, zirytowała się Lena. Z rozmysłem wskazałaś niewłaściwego człowieka. Podważyłaś swoją wiarygodność. To, że po wyjściu pozostałych okazanych zmieniłaś zdanie, nie liczy się do materiału procesowego. Ile razy mam ci to tłumaczyć? Nie byłam pewna, że to on. Nie wiedziałam. Daria zaczęła swoją stałą śpiewkę. Wskazałam policjanta, bo chciałam wyjść z komendy. Opuścić to miejsce, ale przemyślałam sprawę i myślę, że to był jednak ten czwarty, czwórka. Znajdź go i jeszcze raz przesłuchaj. Wcale nie jesteś tego pewna, stwierdziła z niechęcią Lena. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy. Żeby skazać gwałciciela, musimy mieć twoje stuprocentowe wskazanie. W przeciwnym razie nikt nie pójdzie siedzieć. Ja nie mogę dłużej tak żyć. Daria była już bliska łez. Znajdź go. Obiecuję, że go rozpoznam. Tym razem nie nawalę. Lena zakryła twarz dłońmi. To tak nie działa, Dario, westchnęła z rezygnacją. Wiemy obie, że czwórka jest zasrańcem, ale ciebie nie zgwałcił. Ma twarde alibi na tę noc. To, że go nie rozpoznałaś, w sumie jest dobre. Inaczej całkiem straciłabyś wiarygodność w oczach prokuratora. Daria jej nie słuchała. Sięgnęła do swojego wyładowanego plecaka i spośród sterty ubrań, zapasów jedzenia i leków wydostała stary rewolwer. To Boże, zareagowała Lena. Skąd to masz? Kupiłam, odparła z lekkim uśmiechem Daria. To antyk. Nie trzeba mieć na niego pozwolenia. I myślisz, że w razie zagrożenia zdążysz go wyjąć z tego plecaka? Żachnęła się policjantka. Prędzej ktoś ci go wyrwie, zastraszy nim albo co gorsza zabije. Sama na siebie kręcisz bicz. Natychmiast się tego pozbądź. Zapisałam się na strzelnicę. Daria hardo uniosła podbródek. Jestem na drugim stopniu kursu samoobrony. Nie pozwolę, żeby ten skurw mnie dopadł. Na was, jak widać, nie mogę liczyć. Myślałam, że ty możesz mnie trochę podszkolić.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: 13 czerwca 1911 roku ukazuje się numer jubileuszowy Ziemianki, redagowany przez Rodziewiczów i wydany z okazji 25-lecia jej pracy literackiej. Zamieszczono w nim przemowy i referaty gości zaproszonych na uroczystość. Przemawiała także Antonina Gombrowicz, przedstawicielka kółka opatowskiego. Święto dzisiejsze to święto naszych serc. Błogosławione są w życiu te chwile, w których zapominamy o przeszłości, przestajemy dręczyć się przeszłością, a wszystkie uczucia zamykamy w jednym, oderwanym momencie, któremu imię teraźniejszość. Tylko wielkie uczucie miłości może wytworzyć taki nastrój doskonałej harmonii, może zjednoczyć najsprzeczniejsze prądy w umiłowaniu jednego celu. I wielką zasługą jubilatki jest, że nauczyła nas kochać, że potęgą swego serca złączyła nas węzłem zgody i harmonii. Ale to nie wszystko. Ona jeszcze stworzyła symbol, który zawsze w pamięci mieć winnyśmy. Devitis to siła. Devitis to wytrwałość. Devitis to dążenie wysoko. I w szumie konarów symbolicznego dębu słyszymy zachętę do wytrwania w walkach życia. Za tę zachętę, za niezachwianą wiarę w ideały, cześć jej i chwała. Za stanięcie w szeregach naszych, za pójście w służbę maluczkich, miłość, wdzięczność i cześć. Pismo Ziemianka ukazuje się od czerwca 1908 do lipca 1919 roku. Początkowo jako miesięcznik, w kolejnych latach wychodzi nieregularnie. Jest skierowane do członkiń rzeczywistych Zjednoczonego Koła Ziemianek. W 1911 roku redakcja mieści się przy ulicy Kopernika w Warszawie. W numerze 7 z 1919 roku zamieszczono protokół z posiedzenia komitetu, który napisała Antonina Gombrowiczowa, wiceprzewodnicząca. Funkcję tę pełniła przez kilka lat. W Ziemiance publikowane są głównie sprawozdania, zestawienia budżetu, sprawozdania kasowe, podsumowanie działań. Nieładna. W 1911 roku Irena żegna się ze swoją ukochaną nianią, panią Adamską, zwaną przez dzieci Pynią. Rodzina Gombrowiczów przenosi się do Warszawy. Zamieszkają przy ulicy Służewskiej 3, w ośmiopokojowym mieszkaniu w secesyjnej kamienicy będącej ozdobą całego miasta. Klatki schodowe w budynku zostały wyłożone marmurem. Na dziedzińcu umieszczono mały basen z fontanną, a ponadto jest winda, ogrzewanie i ciepła woda. Apartament Gombrowiczów jest gustownie urządzony. Witold wspomina przywiązanie matki do pięknych przedmiotów i gdy po wielu latach tułania się będzie wyposażał swój pierwszy dom we Francji, przyzna, że odziedziczył po niej umiejętność dobierania detali dekoracyjnych.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.

0: Tax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.

169 dzień roku, 18 czerwca, czwartek w kalendarzu. Pomyślcie sobie tak, już czwartek. Jeszcze tylko, jeśli dobrze policzyłem, 7 dni szkoły na przykład. I co? I wakacja. Przy okazji dobrze, skoro o liczeniu było, na was liczyć. Wiem, że jesteście z nami, z RMF Classic od rana i to bardzo mnie cieszy. Ja będę z wami do 10 z dużą przyjemnością i zapraszam na śniadanie mistrzów wypełnione pysznościami, takimi jak choćby ta muzyczna. Compay Segundo.

0: Skąd te piękne dźwięki? Od nas. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa i tematy serialowe z Wiedźmina. Zestaw dźwiękowy się pojawił, a zestaw faktów przygotowuje dla nas o poranku Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko i zapraszam na fakty RMF Classic od 7:00, a w tych pierwszych usłyszycie m.in. o tym, że prezydent USA Donald Trump w nocy potwierdził, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu. Tak jest. Zachwyt natomiast we Włoszech budzi pewien 70-latek, który dziś zdaje właśnie maturę. To nie jest taki zwykły pan. To niezwykły pan. To znany piosenkarz. Tyle na razie zdradzę. Zapraszam.
0: To nie są takie zwykłe fakty, jak słyszycie, to są fakty RMF Classic w wydaniu Agnieszki Pietrzak, więc tym bardziej niezwykłe pierwsze o 7:00.
2: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
0: Już nie czekamy, już zaczynamy i zapraszamy na nowy dzień w RMF Classic, 18 dzień czerwca. Czwartek jest 7:00, są fakty od Agnieszki Pietrzak.
1: Jeden górnik nie żyje, a dwóch kolejnych trafiło do szpitali po wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do silnego wstrząsu doszło wczoraj po południu około 15:30. W zagrożonym rejonie, 650 metrów pod ziemią, było 9 górników. Premier chce wyjaśnień po serii artykułów na temat młodego lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który w rok zarobił 1 600 000 zł. Miał też załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala południowego bez kolejek. Szef rządu zapowiada kontrolę w innych placówkach ochrony zdrowia, informuje o tym dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
6: Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
7: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
6: Szpital Południowy jest miejski, a Warszawą rządzi od lat Koalicja Obywatelska. Zapytałem premiera, czy w związku z tym, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który jest również szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, nie powinien stracić stanowiska, szef rządu powiedział krótko.
7: Nie.
6: Donald Tusk dodał, że ta sprawa ma być wyjaśniona do spodu.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Świadkami tego byli uczestnicy kolacji w Wersalu wydanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. This was not easy. Nie było to łatwe, tyle wam mogę powiedzieć, usłyszeliśmy od prezydenta USA. Strona amerykańska miała przysłać zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom. Rzecznik irańskiego MSZ doświadczył, że prezydent Iranu Masoud Pezeszkian cyfrowo podpisał to memorandum. Pytanie, czy Emmanuelowi Macronowi udało się przekonać Donalda Trumpa do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy? O tym już z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
8: Wielu paryskich komentatorów sugeruje, że Macron zaprosił Trumpa na wystawną kolację w Wersalskim Pałacu między innymi po to, by przekonywać go do zajęcia ostrzejszego stanowiska wobec Rosji. Już kilka godzin wcześniej, w czasie szczytu grupy G7, udało mu się skłonić Trumpa do zgody na wspólną deklarację wzywającą Putina do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Według prezydenta Francji oznacza to, że Donald Trump zrozumiał, iż układ sił na froncie zmienił się na korzyść władz w Kijowie i nie będzie już naciskał na Wołodymyra Zełenskiego, by ten ostatni zgodził się na ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji.
1: Wśród ponad 500 000 maturzystów we Włoszech, stających dziś do egzaminu dojrzałości, jest także znany nie tylko Vitali, 70-latek. To 70-letni piosenkarz o pseudonimie Pupo Enzo Ghinazzi. Liceum porzucił mając lat 16, by zająć się muzyką. Teraz jeżeli zda, chce pójść na studia, więc włoskie media już przygotowują się na magistra Pupo.
9: Preparatevi al dottor Pupo.
1: Chciałby uzyskać dyplom z komunikacji społecznej, tyle wiemy od Pupo. Pytany, czy będzie ściągał podczas matury, odparł: żadnej drogi na skróty i żadnego faworyzowania. Jeśli zdam, zrobię koncert w mojej klasie.
0: Myślę, że on jest naprawdę bardzo dobry w komunikacji społecznej, skoro od tylu lat jest na scenie.
1: Na pewno, to zdecydowanie. To mu pójdzie gładko. W RMF Classic koncertowa? Tak, koncertowa prognoza pogody. A co tam w wykonaniu Łukasza Wojtusika? Fakty w następnej odsłonie o 7.30. Zapraszam.
0: Bardzo ładnie nam się ten poranek śpiewający na razie układa. No to idźmy dalej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Bardzo ciepły poranek na krańcach zachodnich. Dopiero 7 na zegarze, czyli 7, a w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim już 17-18 stopni. 15 stopni w Poznaniu i we Wrocławiu, podobnie jest w Łodzi i w Warszawie. To jest potwierdzenie, że przyszły do nas już masy ciepłego powietrza i mówią nam: dzień dobry, jutro będzie jeszcze cieplej do 27 stopni, dziś maksymalnie 24.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
11: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
0: Ela i Marek, do nich dzisiaj ślemy życzenia imieninowe, a co jeszcze w kalendarzu? Dziś jeden z Beatli, twórca grupy The Wings, jedna z najważniejszych postaci muzycznych ostatniego półwietrza, Sir Paul McCartney, ma urodziny, kolejne. Coś z jego nowego albumu, albo z rockowych historii zagramy w poranku, to pewne. No i jeszcze wspaniała aktorka jest też z 18 czerwca, Isabella Rossellini się nazywa, a znacie ją choćby z kultowego Blue Velvet. Najlepszego życzymy. W śniadaniu mistrzów dzisiaj mistrzowskie kino, teatr. Sprawdzimy, kto wynalazł prądnicę. No dużo dobra, dużo dobra.
11: Śniadanie mistrzów RMF Classic. Przez radio do serca.
0: A z nami muzyczne, serialowe i filmowe tematy, które lubicie i które mówią światu dzień dobry o poranku, są pobudzające. Taki Janosik na przykład.

0: piąty kwintet Edur i pan Boccherini, 12 po siódmej. Maciej teraz powinien się u nas pojawić i tak będzie. I Maciej potwierdzi, że dobrze jest posłuchać rano śpiewu ptaków. Tylko proszę się przy tym za bardzo nie zasiedzieć.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 18 czerwca 1434 roku swój finał miało słuchanie śpiewu słowika. Ten finał to pogrzeb króla Polski, wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełły. No dobrze, ale co z tym ma wspólnego słowik? No cóż, przekaz kronikarski na ten temat był sporządzony przez samego Jana Długosza, a ten krakowski kanonik, wychowawca Jagiełłowych synów, z reguły pilnował detali. Wiosną 1434 roku Jagiełło miał już przekroczone lat 70 albo i 80, bo data jego narodzin jest, delikatnie mówiąc, dyskusyjna. Tak czy siak, swoje lata miał. I oto król przybył do wsi Medyka. Niby był już próg maja. Mogło być ciepło, ale nie musiało. Tym bardziej, że anomalie pogodowe zawsze się zdarzały. I akurat wtedy nasze ziemie nawiedziły bardzo silne przymrozki. Jakby powrót zimy nastąpił. Jednak Jagiełło to Litwin, któremu przecież poważne mrozy niestraszne. Nie mówiąc już o jakichś tam przymrozkach. Stąd, jak pisał Długosz, król Władysław, nie bojąc się bynajmniej ostrego mrozu, ani się przed nim nie chroniąc, w sobotę, wskutek jakiegoś przyzwyczajenia, udał się do lasów, by nasycić uszy słodkim, pełnym czaru dźwiękiem, by słuchać śpiewu słowika. To nie były czasy RMF Classic ani Spotify'a, gdzie w dzień i w nocy możemy słuchać czego chcemy. Wtedy przyroda dostarczała wrażeń, jakich ludzie dostarczać nie potrafili. No i Jagiełło się zasiedział. Znowu Długosz. Spędziwszy większą część nocy na tym słuchaniu, król zaziębił się i doznał choroby. Stąd wiemy, że do Gródka po drodze do Krakowa dotarł już chory. Prawdopodobnie nabawił się zapalenia płuc. I do Krakowa nie dojechał finalnie. Wyzionął ducha w nocy 1 czerwca 1434 roku. Kondukt z ciałem władcy zmierzał do Krakowa, odprowadzany przez tłumy ludzi po drodze. Do stolicy królestwa dojechał 11 czerwca, zaś pogrzeb miał miejsce 18 czerwca. Zwłoki spoczęły pod sarkofagiem przygotowanym dla władcy już kilkanaście lat wcześniej. To jest ten sarkofag, który na Wawelu podziwiać możemy do dzisiaj. Czy król mógłby pożyć dłużej? No może i mógłby, gdyby w podeszłym wieku nie wałęsał się po zimnym lesie. No ale co to za życie bez śpiewu słowika?

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane

0: Piękne dźwięki. To oczywiście Howard Shore i temat Władcy Pierścieni, drużyny Pierścienia. Nasza drużyna zbiera się, będą goście. Dziś będzie ich sporo w Śniadaniu Mistrzów, a my teraz przenosimy się na południe. Świętokrzyskie, jak się okazuje, ma komunikację już w małym palcu, w aplikacji.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Ma to być milowy krok w rozwoju komunikacji publicznej zarządzanej przez województwo świętokrzyskie. W regionie dostępna jest już aplikacja Time for Bus. Pokazuje ona w czasie rzeczywistym odjazdy busów. Chodzi o w sumie 11 linii. W przyszłości system ma być poszerzony o lokalne pociągi. Aplikacja jest dostępna w około 50 samorządach. Co istotne, jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: Możemy sprawdzić na żywo i statycznie, jak wygląda odjazdy zarówno dla konkretnych linii, jak i konkretnych przystanków. I z takich najważniejszych funkcjonalności odjazdy na żywo, podgląd aktualnej pozycji pojazdu i trasy, dodawanie do

0: ulubionych przystanków, planer podróży, ten rozkład jazdy, który znajdziemy na przystanku, dostępny nawet 30 dni w przód.
1: Mówił Dominik Tomaszewski z firmy, która obsługuje system, a utrzymanie go kosztować ma ponad 20 tysięcy złotych rocznie.

0: brzmiewa w Śniadaniu Mistrzów sonata fortepianowa A-dur od pana Mozarta. Brzmieć będą za chwilę fakty i to będą fakty na poważnie. Stolica Ukrainy, Kijów, w nocy znalazła się na celowniku rosyjskich rakiet balistycznych i dronów. Będzie także optymistyczna wiadomość o podpisanym porozumieniu na linii USA-Iran.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: 7.30, najwyższa pora na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas dziś Agnieszka Pietrzak.
1: Stolica Ukrainy w nocy znalazła się na celowniku rosyjskich rakiet balistycznych i dronów. Było kilka fal ataku. Pierwsze eksplozje w Kijowie słyszano około 1.30 czasu lokalnego, po ostrzeżeniach sił powietrznych Ukrainy przed rakietami balistycznymi. Alarm odwołano przed 3.00. Godzinę później jednak syreny ponownie zawyły w Kijowie, gdy rosyjskie drony krążyły nad miastem. Poza stolicą odnotowano liczne eksplozje w miastach Sumy i Połtawa. Dokładny rozmiar zniszczeń spowodowanych atakiem nie jest jeszcze znany. Rosja informuje natomiast, że ostatniej nocy zestrzelono ponad 500 ukraińskich dronów zmierzających w kierunku wybranych celów. W Moskwie drugi w ciągu 3 dni atak na tamtejszą rafinerię ropy, która ponownie o poranku stanęła w płomieniach. Donald Trump nieco ponad 6 godzin temu wychodził z kolacji w Wersalu, gdzie, przypomnijmy, podpisał porozumienie z Iranem, a przed 7 polskiego czasu na portalu Truth wrzucił informację, że Apple zgodziło się na współpracę z firmą Intel w zakresie projektowania i produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych. W styczniu Waszyngton, przypomnijmy, wprowadził cła m.in. 25% na zaawansowane układy, aby chronić rodzimy rynek i zniechęcić do importu na przykład z Chin. W Krakowie w przyszłym tygodniu będzie można darmowo sprawdzić swoje rowery, czy wszystko w nich działa jak należy.
2: Wiemy o tym, że czasem bywa z nimi problem. Niekoniecznie sprawdzamy stan techniczny naszych jednośladów.
1: O przeglądach rowerowych powiemy więcej w następnych faktach RMF Classic o 8.00. A już teraz ponownie Łukasz Wojtusik z prognozą pogody.
0: No, mam także prognozę urodzinową, ale to dosłownie za chwilę. Teraz zerkamy na pogodowe mapy.
1: No, a my słuchamy.
0: Pani Agnieszko, szanowni, to jest tak, że od 12 do 19 stopni mamy i to jest, no, trochę ciepło, trochę nie, prawda? Ale dzisiaj jest aktualizacja, nawet do 27 stopni nam się zapowiada po południu, od 20 do 27, do tego lekki wiatr, a po południu na zachodzie możliwe burze, tam zresztą teraz większe chmury z rodzaju tych, z których może spaść deszcz. Obiecałem urodziny?
1: Tak.
0: Obiecałem. Mówiłem, że Makka urodzinowy dziś i wiem, że spodziewacie się z nowego albumu dźwięków. Trochę zresztą tych dźwięków graliśmy już na naszej antenie. No ja mam bardzo duży sentyment do tego utworu, bo on jest dramatyczny, rock'n'rollowy. No jest w nim wszystko, za co Paula McCartneya cenię. Live and Let Die.

0: Misja. Ennio Morricone. Śniadanie mistrzów, a w nim nieco inna misja. Połączyć bardzo wiele elementów w jedną spójną całość, czyli mnóstwo ważnych i mniej ważnych drobiazgów.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: Dziś branża serialowo-filmowa, trochę ploteczek, nowości. Netflix ogłosił, że trzeci sezon 1670 zadebiutuje 5 sierpnia, pojawił się w sieci zwiastun. No, przyznaję, w nowych odcinkach zapowiada się bardzo intrygująca fabuła. Jan Paweł na przykład chce wysłać chłopa na Księżyc, a w Adamczysze narasta kryzys tożsamości, bunt chłopów. Okazuje się, że szlachcic może być niekoniecznie szlachcicem, nawet ten zaściankowy. Dobrze, to tyle nowości. Czekamy na debiut pierwszego odcinka 5 sierpnia, czyli w wakacje. Nowości także w świecie Władcy Pierścieni. Do obsady filmu The Hunt of Gollum, Polowanie na Golluma, dołączyła sama Anya Taylor-Joy. Aktorka zagra elfkę o imieniu Seren, chociaż fani spekulują, że za tą postacią może kryć się dobrze znany z wcześniejszych ekranizacji ktoś. Premiera filmu planowana jest na 2027 rok. To jeszcze muzyczno-filmowe połączenia. Taylor Swift już podbija listę Billboardu z piosenką Toy Story z piątej części. Jutro premiera w polskich kinach, a to dopiero trzeci przypadek w historii, gdy utwór z filmu Disneya trafia na pierwsze miejsce zestawienia. Sam film... No, czekamy. Ja bardzo Toy Story przyznaję, lubię. Jutro pewnie w poranku więcej na temat piątej części Toy Story mówić będziemy, a teraz może zagramy Taylor Swift? Piosenka rzeczywiście pyszna. No i takie premiery tylko w RMF Classic.

0: Michael Giacchino, Spider-Man bez drogi do domu. Czekacie na nowe przygody Petera Parkera. Będą 31 lipca oficjalna premiera filmu Spider-Man. Całkiem nowy dzień, niedawno pojawił się nowy zwiastun. No, Spider-Man przyciąga, to wiadomo, do kin, a nas przyciągają teraz wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Które to wieści ma dla nas Igor Skrzypek? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Na początek w pasażu ekonomicznym o stopach procentowych, ale nie tych w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych. Za nami decyzja amerykańskiej rezerwy federalnej. Ważna, bo podjęta po raz pierwszy pod kierownictwem nowego szefa Fed, Kevina Warsha. Amerykański Bank Centralny utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie, jednak komunikaty po posiedzeniu wskazują nie na gołębie, lecz raczej jastrzębie podejście, czyli możliwe będą podwyżki stóp. Utrzymujące się wysokie ceny są obciążeniem dla Amerykanów, ale niedawna przeszłość nie musi być prologiem. Ten komitet zapewni stabilność cen. Mówił Kevin Warsh, o stabilność cen na razie będzie trudno. Inflacja w USA przekroczyła 4%. Podwyżki stóp mogą ją zatrzymać i jednocześnie wpływać na całą światową gospodarkę. Każda podwyżka może wyraźnie przełożyć się na kurs dolara.
0: Mimo że wczoraj podwyżki nie było, to zmiany kursu dolara i tak widzimy u nas.
2: Błyskawicznie podrożał o 5 groszy, potem nastąpiła drobna korekta. Ostatecznie ten dolar jest droższy niż wczoraj, 3,68 groszy. Inne waluty z mniejszą zmiennością: euro po 4,24, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,90.
0: No to teraz pochwal mnie za dedukcję, bo kurs dolara, tak myślę, będzie ważny dla cen tankowania.
2: Chwalę, bo to się wszystko zgadza, bo to właśnie w tej walucie rozliczana jest ropa, a surowiec ten nadal traci na wartości, szczególnie po tym, jak w życie weszło porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cena za baryłkę waha się teraz w granicach $75. To są dobre wieści dla kierowców, są obniżki w rafineriach, więc już jutro na stacjach będzie taniej o kilkanaście groszy za litr i tym sposobem zakończyliśmy tradycyjnie, czyli dobrymi wieściami.
0: No i czyli możecie się, drodzy kierowcy i kierowniczki, zachowywać jak Scarlett O'Hara, która zawsze mówiła, że pomyślę o tym jutro, więc
2: zatankuję jutro.
0: Tak, zatankujcie jutro. Być może tak będzie lepiej. 9 minut brakuje do 8. Podsumowanie ekonomiczne dnia. Dziś o 18:00, a z nami rano był Igor Skrzypek.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Mam odpowiedzi na, może nie na wiele, ale na kilka pytań. Na pytanie, skąd ta muzyka? No, z RMF Classic oczywiście. Takie rzeczy o poranku tylko u nas. Piękne dźwięki z pożegnania z Afryką. Muzyka John Barry. Fakty. Dla
1: będą.
0: Nas ma. Tak jest. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak. Co w faktach?
1: Na pewno informacje na temat ataku ukraińskich dronów. Moskiewska rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla znów stanęła w ogniu. Poza tym to, czym my żyjemy w kraju, szczególnie w ostatnich dniach, zapowiedzi zmian po ujawnieniu rocznego zarobku byłego koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Na pewno będziemy o tym mówić. Zapraszam na fakty. RMF Classic o 8.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
0: Ósma. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Celem bezzałogowców była moskiewska rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla. Nad dużą częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów. Część ukraińskich dronów udało się przedrzeć przez obronę powietrzną rosyjskiej stolicy. W mediach społecznościowych publikowane są filmy z wielu regionów metropolii, na których widać potężne słupy dymu nad rafinerią i eksplozje. Płonie instalacja przedsiębiorstwa, a także zbiorniki z paliwem. Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka z nich dotarło do celu. Politycy koalicji rządzącej zapowiadają zmiany w funkcjonowaniu systemu służby zdrowia. To pokłosie medialnych doniesień, m.in. o zarobkach 28-letniego lekarza bez specjalizacji, radnego Koalicji Obywatelskiej, który był zatrudniony w kilku warszawskich szpitalach i zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Nowa Lewica ustami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego proponuje m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.
14: Czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
15: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. To powinno być zmienione.
16: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu.
1: Zapowiada premier Donald Tusk. A wcześniej słyszeliśmy komentarz prezesa PSL, wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zabójca Rosjanina zastrzelonego na ulicy w Białej Podlaskiej może wciąż przebywać w Polsce. To jedna z kilku wersji przyjętych przez prokuraturę. Dwóch Białorusinów zatrzymanych w pobliżu miejsca zbrodni wczoraj wypuszczono na wolność. Według prokuratury nie mieli oni nic wspólnego z tym zabójstwem. Policja wciąż liczy na zgłaszanie się wszystkich, którzy w poniedziałek rano przebywali w rejonie osiedla Jagiellońskiego.
17: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się. Można przekazywać nam informacje anonimowo.
1: Apelował rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fiołak.
18: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Właściciele rowerów w Krakowie w przyszłym tygodniu mogą korzystać z oferty miasta, które proponuje tradycyjne przeglądy jednośladów. Poprzednie akcje pokazały, że warto sprawdzić to i owo.
19: Wiem, że zdarzały się sytuacje nawet, w których mieszkańcy podjeżdżali z ledwie utrzymującym się kołem, co naprawdę groziło potencjalnym poważnym wypadkiem. Także rzeczywiście możemy dokonać takiego szybkiego przeglądu, diagnostyka, co robimy. Podjeżdżamy na miejsce, na którym pracują profesjonalni serwisanci oczywiście rowerowi i oni nam mówią, co w naszym rowerze wymaga bezwzględnej wymiany, co na przykład w najbliższym czasie, a co działa tak, bez zarzutu.
1: Wyjaśnia Joanna Majdecka z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Przeglądy potrwają do września, a w najbliższym tygodniu, w kolejnym, w poniedziałek można będzie dokonać takiego przeglądu na Rondzie Mogilskim, we wtorek w Ogrodzie Społecznym Stary Bieżanów przy Lipowskiego. Pogoda na rower, panie Łukaszu?
0: No, na razie tak to wygląda. Zresztą sprawdźmy, co dzieje się w pogodzie. Fakty wracają o 8.30.
1: Zapraszam.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Widzę i opisuję, można by powiedzieć, widzę co na mapie pogodowej, a tu proszę, 15 stopni w Zakopanem. No jakby ktoś do Bukowiny Tatrzańskiej jechał na przykład, to mu będzie ciepło, pani Agnieszko, w weekend, no.
1: No, hurra, hurra.
0: W Krakowie 17 stopni, teraz podobnie w Kielcach, podobnie w Warszawie, podobnie we Wrocławiu, dziś do 27 stopni. Trochę deszczowych chmur na razie na Pomorzu, w rejonie Gdańska. Padać też może dziś jeszcze na zachodzie Polski.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Mówimy nie tylko o kulturze, sprawdzam w Śniadaniu Mistrzów czwartkowo. Obiecuję, że sprawdzę, gdzie w weekend będziecie mogli pojechać najstarszym parowozem w naszym kraju. Zajrzymy też do teatru w poszukiwaniu premier. Profesor Ryszard Tadeusiewicz opowie nam, dlaczego prądnica jest tak ważnym wynalazkiem dla świata. No i będzie też trochę muzycznych niespodzianek.
18: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: I połączymy się z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką w Waszyngtonie. Tymczasem z nami prosto z Miasta Aniołów. Miasto Aniołów tak naprawdę. Iris, Goo Goo Dolls, 7:30, Łukasz Wojtusik, cześć.

0: Cyrylu Hołkej. Dźwięki 12 po 8.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Zaczynamy serię od Gazety Wyborczej. Budzą się i zasypiają z telefonem w ręce nasze dzieci, które trafiają na pornografię niemal równie często jak dorośli. W grupie od 7 do 14 lat po treści pornograficzne sięga 32% dzieci. Spędzają przy nich 10 minut dziennie. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. To jest druga edycja tego raportu. Statystyki są w obu przypadkach po prostu przygnębiające. Więcej o tym w Wyborczej przeczytacie. Rzeczpospolita tutaj i ciekawy, rzadki wyrok w sprawie wycieku danych z karty płatniczej. Ważny też wyrok, bo skoro pojawił się na pierwszej stronie RP, to znaczy, że tak jest. Sąd nakazał bankowi zwrot przedsiębiorcy ponad 100 tysięcy złotych, które zniknęły z jego konta po serii podejrzanych transakcji. Chodziło o blisko 160 operacji wykonywanych nocą na niewielkie kwoty kierowane do odbiorców w egzotycznych krajach. Bank twierdził, że wszystko było zautomatyzowane i związane z kodami SMS, no ale nie potrafił tego udowodnić, że ta autoryzacja była przez SMS-y i to właśnie przesądziło sprawę. Sąd podkreślił, że to bank ma obowiązek wykazać autoryzację. Eksperci mówią wprost, to jest ewenement, ponieważ zwykle takie spory ciągną się latami. Przypomnę, przepisy jasno mówią, że jeśli transakcja nie była autoryzowana, bank powinien oddać pieniądze sam. Powiem wam szczerze, byłem w takiej sytuacji i bank zachował się bardzo fair i bardzo szybko zwrócił pieniądze z takiej nieautoryzowanej transakcji. Czy w hospicjum można mieć zwierzaka, czworonoga i co z tego może wynikać? Na przykład psa. O tym przeczytacie dzisiaj w Nowej Polityce. Żyjemy w epoce coraz większej samotności, czytam w Polityce. No a dla kogoś dotkniętego śmiertelną chorobą samotność może być podwójnie dotkliwa. Nikt nie chce przecież cierpieć ani odchodzić w samotności. Ukojeniem i ulgą może być w takim wypadku bliskość czworonoga. Na takie rozwiązanie nosem kręci sanepid, ale są przymiarki, jak czytam, żeby taką możliwość kontaktu wprowadzić prawnie, wprowadzić zmiany w karcie pacjenta. Powstaje jednak inne pytanie, co na to same zwierzęta, co z ich dobrostanem w takich nowych dla wielu warunkach. No i tutaj, jeżeli chodzi o psy, to ponoć problem nie jest jakiś wielki, ale koty to już jest zupełnie inna sprawa, bo jak wiadomo, kot własnymi drogami. Ścieżkami chodzi. O tej sprawie więcej przeczytacie w nowym wydaniu Polityki.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Antonio Vivaldi i fragment z koncertu skrzypcowego D-dur to za nami w Śniadaniu Mistrzów. O tej porze zazwyczaj przenosimy się za ocean i tak też będzie, bo sprawy są ważne, o których opowie nam teraz Lidia Krawczuk, nasza korespondentka w Waszyngtonie. Choć Donald Trump ogłosił porozumienie z Iranem jako przełom, ujawnione właśnie szczegóły pokazują, że najtrudniejsze rozmowy dopiero się rozpoczną.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Memorandum zakłada ponowne otwarcie cieśniny Ormus, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy. Stany Zjednoczone mają stopniowo znosić sankcje wobec Iranu, odblokować zamrożone aktywa i umożliwić temu krajowi powrót do eksportu ropy. W dokumencie znalazł się też plan odbudowy Iranu o wartości 300 miliardów dolarów. Donald Trump podkreśla jednak, że Ameryka nie zamierza finansować tej odbudowy. Jak mówi, pieniądze miałyby pochodzić od państw Zatoki Perskiej i prywatnych inwestorów. Najważniejsza kwestia, program nuklearny, została odłożona na później. Iran deklaruje, że nie będzie rozwijał broni atomowej, ale szczegóły mają zostać wynegocjowane w ciągu 60 dni. Trump jednocześnie ostrzegł, że jeśli uzna, iż Iran nie przestrzega ustaleń, Stany Zjednoczone są gotowe ponownie zaatakować ten kraj. Nie wszyscy są jednak przekonani, że to dobre porozumienie. Analityczka do spraw bezpieczeństwa narodowego stacji CBS, Sam Vinogard, uważa, że umowa daje Teheranowi zbyt dużą swobodę na czas negocjacji. Obawiam się sankcji, wyjątków od sankcji, które mają zostać wprowadzone. Mam wrażenie, że Iran dostaje w praktyce czek in blanco na robienie całej masy złych rzeczy związanych z terroryzmem, programem rakietowym, cyberatakami czy łamaniem praw człowieka. Dokument mówi przecież, że w czasie tych negocjacji nie będą nakładane nowe sankcje. Uważam to za naprawdę niepokojące. Jednocześnie przywódcy państw G7 pozytywnie ocenili samo zawarcie porozumienia, ale zaznaczyli, że memorandum jest jedynie pierwszym krokiem. Podkreślili, że konieczne będzie wynegocjowanie pełnej, szczegółowej umowy, która określi przyszłość irańskiego programu nuklearnego i sposób kontroli.

0: Wagon Train, Jerome Moros, 8.26, zbliżamy się do kolejnej odsłony faktów w RMF Classic, a w nich m.in. utrudnienia drogowe na śląskim odcinku A4 sprawdzamy i będzie wypowiedź byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego, który mówi: obecny premier i ten rząd zawalili sprawę. W jakiej sprawie sprawę zawalili? O tym samochód.
1: Reklama.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na wieści z kraju i ze świata. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Utrudnienia dla kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Korki są zarówno w stronę Krakowa, jak i Wrocławia. A powodem są dwie kolizje. W Katowicach ciężarówka zderzyła się z autem osobowym w rejonie węzła Mikołowska. Zator w kierunku Wrocławia na A4 zaczyna się już przy wjeździe do Katowic od strony Mysłowic. Natomiast na jezdnie w kierunku Krakowa korek jest w Rudzie Śląskiej. Tam także po kolizji ciężarówki i auta osobowego. Obecny premier i ten rząd zawalili sprawę. Tak były już szef rządu Mateusz Morawiecki odpowiada na pytanie, co z polskim samochodem elektrycznym, który miał być produkowany w Jaworznie. Donald Tusk twierdzi, że Morawiecki w związku z Izerą wyrzucił do kosza 500 000 000 zł.
2: Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas.
1: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM były już szef rządu. Cała rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim jest na rmf24.pl. W następnych faktach RMF Classic usłyszycie o słynnej Polce, o tej, która dawno temu podała nam przepis na surówkę piękna.
3: Była influencerką, była propagatorką, świetnie odnalazłaby się na dzisiejszym Instagramie.
1: No, znalazła się teraz na wystawie, o której powiemy w faktach RMF Classic o 9.00. Zapraszam, a teraz Łukasz Wojtusik i piękna prognoza pogody.
0: No sprawdźmy to, sprawdźmy. Potwierdzam, jest przyjemnie już teraz. 16 stopni w Lublinie, 17 w Warszawie, we Wrocławiu, 20, panie panowie, w Zielonej Górze. Tam to już naprawdę, cieplutko. Do tego słońca sporo na wschodzie, trochę więcej chmur na zachodzie. Tam jeszcze przed południem może miejscami pokropić deszcz, na południu zresztą też. I na zachodzie możliwe burze, to po południu, dzisiaj do 27 stopni. Już niedługo pojawi się w Polsce i znowu zagra Bryan Adams, a u nas gra już teraz. Here I am.

0: Niedługo w Polsce u nas już teraz Bryan Adams, Here I Am, 8:36, śniadanie mistrzów trwa, a w nim opowieść teatralna. Opowiadałem, że będziemy dzisiaj zajmowali się tym, co w teatrze nas kręci, a kręci nas spektakl. Daniel i Sybil są od lat małżeństwem, różnie między nimi bywało, bilans jednak wydaje się być dodatni, aż do dnia, kiedy na progu ich domu stanie Franciszka, dawna partnerka Daniela. Obecność ex działa jak iskra, wydobywa skrywane od dawna napięcia, zmusza bohaterów do konfrontacji. W najnowszej sztuce Mariusza von Mayenburga, przesiąkniętej gorzkim, chwilami nawet bezlitosnym humorem, dotykamy sedna relacji trojga ludzi, ale także odnajdujemy portret pokolenia współczesnych 40-50-latków. No proszę o mnie. Jutro i w sobotę warszawski Teatr Ateneum zaprasza na premierowe pokazy spektaklu Ex. Reżyseruje Artur Tyszkiewicz, na scenie Łukasz Simlat, Olga Sarzyńska i Milena Suszyńska.
1: To jest w ogóle też duża zaleta, że my gramy ten spektakl na małej scenie w Teatrze Ateneum, scena 61.
2: Widz jest super blisko z nami,
1: dokładnie,
2: właściwie siedzi w pokoju.
1: Dokładnie, że widz może, prawda, być takim nie tylko świadkiem, ale tak może troszeczkę naprawdę wejść w to, tak poczuć się, jakby był tam z nami.
2: Taki nie członek tylko, tak, rodziny, który się nie musi odzywać.
1: Nie tak, że człowiek tak przyjdzie, no może tak nie zachęcę, ale że może się poczuć niebezpiecznie również, że jest jakby bardzo blisko takich...
2: Odczuć ten dyskomfort.
1: Tych emocji w ogóle naszych, które czasami są, a ludzie je ukrywają, a będą takie momenty, kiedy już nie da się ukrywać.
2: O właśnie, bo wydaje mi się, że kiedy jest ta kameralna atmosfera, kiedy jest troje aktorów na scenie, to musi być na najwyższych emocjach. Wszystkie spojrzenia, każde drgnienie powieki, kącika ust będzie robiło,
3: też na tak,
2: będzie miało znaczenie.
3: Panuje Artur Tyszkiewicz, który jest bardzo, bardzo czuły i uważny w tej pracy i faktycznie bardzo tak precyzyjnie nas prowadzi. Bardzo dokładnie właśnie pilnując tych drobiazgów, o których mówisz, tych takich napięć i które właśnie tych drobiazgów, które tworzą te napięcia i tworzą te sytuacje i które też powodują, że te emocje się rozwijają, budują i eskalują.
1: Fabułą jest ci ludzie. To, co jest w nich w środku, to bardzo trudne. Jakby nie wydarza tu się to, że ktoś nagle przychodzi, okazuje się, że jakaś tajemnica,
3: nie
1: powie, nie powie, co się wydarzy. Tutaj naprawdę, no nie chcę za dużo zdradzać, ale to widz wiele będzie musiał sobie sam w głowie dopowiedzieć, w którą stronę to poszło, kto miał rację, kto jest dobry, kto jest zły. Nie ma gotowych tutaj w ogóle odpowiedzi. To jest zajrzenie do nas, do środka, do kogoś, do domu, ale też do ludzkiej natury, do tych przeróżnych osobowości, do pragnień, do stagnacji, do tego wszystkiego, co wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś tam, a też wydaje mi się, że do tej naszej samotności. Często niestety okazuje się tak, że będąc razem, ludzie czują się bardzo, bardzo samotni. To chyba najgorsze, być z kimś i czuć się samotnym.
0: Zaintrygowani? Ja bardzo. Milena Suszyńska i Olga Sarzyńska opowiedzą o najnowszej, ostatniej w tym sezonie premierze Stołecznego Teatru Ateneum u nas w sobotę w teatralnej audycji Café Classic, na którą zaprasza jak zwykle gospodyni tego pasma Natalia Grzeszczyk o 17:00.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: Nie dokazuj Marek Grechuta, a my porannie troszeczkę dokazujemy, tak odrobinkę i pokazuję wam miejsca, które warto odwiedzić w najbliższych dniach. Taki na pewno jest Poznań, Maltanka tam pod Parą, a mówię o największej atrakcji, która ma ponad 100 lat, ale nadal budzi ogromne zainteresowanie. Na trasę Maltanki w ten weekend wyjedzie parowóz Borsig. To jest pierwsza okazja, żeby zobaczyć ten pociąg po gruntownym remoncie. Sygnał do odjazdu już teraz daje Przemek Wałczyński.
1: Na tory Maltanki wraca parowóz Borsig BN2T z 1925 roku. To najstarszy czynny parowóz w Polsce i prawdziwa legenda Maltanki, ale także gratka dla miłośników wąskotorówki. Przez ostatnie dwa sezony parowóz był wyłączony z ruchu z powodu obowiązkowego remontu i przeglądu kotła. Ale ponieważ maszyna jest unikatowa, część elementów trzeba było wykonać na specjalne zamówienie. Parowóz przeszedł już wszystkie próby i odbiory techniczne, dlatego w ten weekend ponownie będzie mógł wozić pasażerów. Z tej okazji przewoźnik zaprasza na wyjątkowe dni pary. W sobotę i niedzielę kursy odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18.
0: No i jak tu nie jechać?
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.

0: Mamy szczęście do dobrego towarzystwa w Śniadaniu Mistrzów. Ja mam szczęście. Muzycznie Bach z nami, Bach Recomposed, głosowo i faktowo Agnieszka Pietrzak z nami.
1: I będzie też J-Lo, Jennifer Lopez i Strach. Scared? Of what? Me. To scena z thrillera Nigdy Więcej. Aktorka zdradziła, jak bardzo podupadła wtedy na zdrowiu. O szczegółach usłyszycie w Faktach RMF Classic o 9:00. Zapraszam.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.
0: 9:00. Pora faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Sejm zajmie się dziś rządową ustawą o wsparciu dla artystów. Projekt wzbudza kontrowersje, przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Reforma ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia osób o nieregularnych dochodach. Wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie przyjęta przez posłów. Kluby koalicji rządzącej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do tej ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim, mówiła RMF FM wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej.
14: To po prostu trzeba przepracować w komisjach z poprawkami razem z przedstawicielami prezydenta.
1: Przeciwko ustawie będzie głosować opozycja.
15: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psuło budę.
1: Tak mówił nam poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Warto zauważyć, że PiS podobną ustawę składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
2: Fakty RMF Classic.
13: O tym się mówi.
1: Jennifer Lopez wyjawiła, że po miesiącach intensywnej pracy podupadła na zdrowiu i trafiła do szpitala. Przemęczenie było tak duże, że na krótko straciła wzrok. Goszcząc w nowym odcinku podcastu Smartless, gwiazda opowiedziała o zgoła przerażającej chwili, gdy musiała stawić czoła skutkom skrajnego wyczerpania. Była wówczas u szczytu sławy. Właśnie wypuściła swój drugi album J-Lo 2001, który odniósł ogromny komercyjny sukces.
16: I was working, filming every day, as you guys know what that is, you know, all the hours.
1: Po dniach spędzonych na planie zdjęciowym natychmiast udawała się do studia nagraniowego, a weekendy wypełniały jej wywiady, sesje zdjęciowe i kręcenie teledysków. Wtedy nie miałam jeszcze świadomości, że pracowałam nieprzerwanie przez 98 dni bez chwili wolnego. Gdy wróciła na plan Thrillera, Nigdy więcej zaczęła odczuwać niepokojące objawy, kołatanie serca, osłabienie i narastający niepokój. Początkowo uznała, że to zwykłe zmęczenie, sytuacja jednak gwałtownie się pogorszyła, gdy wróciła do swojej przyczepy na planie. Nagle przestałam wyraźnie widzieć. To było tak, jakby coś zasłoniło mi oczy. Nie mogłam się poruszyć. Obecnie Lopez promuje swój najnowszy projekt, komedię romantyczną Netflixa, Biurowy romans. Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem. Bohaterką czynnej w Muzeum Polin w Warszawie wystawy jest urodzona ponad 150 lat temu kobieta, której droga wiodła od krakowskiego Kazimierza przez Paryż aż po nowojorski świat luksusu i sztuki. Nazywana jest jedną z pierwszych influencerek lifestyle'owych. O te kwestie właśnie, z prowadzącą badania z zakresu historii społecznej Żydów dr Edytą Gawron rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: Czy pani się z tym zgadza? Czy coś jest na rzeczy? Jeśli tak, to co?
18: Absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą sama też używam często tego określenia, że była influencerką, była propagatorką, świetnie odnalazłaby się na dzisiejszym Instagramie, znała sztukę pokazywania siebie, ale też pokazywania, sprzedawania przedmiotów i rozumiała, że piękno wymaga promocji. Więc myślę, że znalazłaby absolutnie wspólny język dzisiaj z różnymi osobami. Prekursorką była z pewnością.
1: Wstęp na wystawę Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem, w Muzeum Polin jest bezpłatny.
0: Kolejne fakty są bezpłatne.
1: O 9.30.
0: Teraz wieści pogodowe.
1: Też bezpłatne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Ostrzegamy już od jutra prawdziwy żar z nieba nam się zapowiada. W sobotę pewnie w kraju od 29 do 32 stopni. W niedzielę zrobi się burzowo, ale nadal będzie bardzo gorąco. Dziś preludium do tych wydarzeń. Po południu maksymalnie 27 stopni. Najcieplej ma być na zachodzie, na wschodzie chłodniej od 20 do 22 stopni. Przedpołudnie będzie pogodne. Teraz od 15 do 21 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: 5 po 9. Profesor Ryszard Tadeusiewicz udowodni nam, że prądnica to jest wspaniały wynalazek. To za moment. Tak, nie jeden o prądnicy myślał, no a kto wymyślił, że to prądnica właśnie nam się przyda? O tym więcej w Technice dla laika. Tytusa Hołdysa z kolei zapytam o najnowszy film Stevena Spielberga, który ma się świetnie w box office. Krytykom podoba się średnio. Tytus napisał w mediach społecznościowych, że dziękuję Spielbergowi za ten film. No to ja zapytam, dlaczego? Będą także wieści wiankowe.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wrzucamy na luz.
0: A wszystko w dobrej, przyjemnej atmosferze śniadania mistrzów RMF Classic i w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej i tematów serialowych, tak dobrych jak choćby ten z biura.

0: temat zatytułowany Przemiany z Pięknej i Bestii. Autorem muzyki jest Alan Menken. To za nami, a na ścieżce poranka teraz felieton. Najnowszy, świeżutki, jeszcze pachnący. Od pana profesora, w którym prądnica będzie w roli głównej.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Jednym z fundamentalnych odkryć, które bardzo posunęły naprzód elektrotechnikę, było odkrycie indukcji elektromagnetycznej. To znaczy, że w określonych warunkach przy zmiennym polu magnetycznym może być wytwarzany prąd. To odkrycie o ogromnym wartości, o ogromnym znaczeniu, wszystkie prądnice na całym świecie działają w oparciu o to odkrycie. Tego odkrycia dokonał Michael Faraday w 1831 roku i to jest jedna z ważniejszych dat w historii elektrotechniki jako takiej. Natomiast potem historycy badający różnego rodzaju stare dokumenty, różnego rodzaju właściwie myślicieli, bo Faraday był przede wszystkim eksperymentatorem, ale Joseph Henry z USA, taki kombinator, pisał o tym, że taka zamiana pola magnetycznego, a właściwie zmienności pola magnetycznego na prąd powinna być możliwa i powinna dostarczać tego prądu pod dostatkiem. Data dokładna jest nieznana, bo Joseph Henry nie opublikował tych swoich przypuszczeń, ale jego notatki nie pozostawiają wątpliwości, że on wymyślił czysto teoretycznie to, co Michael Faraday w 1831 roku wynalazł, mianowicie prądnicę.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dinozaury we Wrocławiu?
2: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
1: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Reklama.
6: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Bielsko-Biała stanie się wkrótce światową stolicą muzyki filmowej. Właśnie w tym mieście odbywać się będzie Preisner Scoring Competition. Od 23 do 27 czerwca Bielsko-Biała będzie gospodarzem wyjątkowego wydarzenia łączącego świat filmu, muzyki i sztuki kompozytorskiej. Przez 5 dni miasto będzie miejscem spotkań kompozytorów, reżyserów, muzyków, studentów oraz miłośników kina z całego świata. Mówi Adam Ruśniak, wiceprezydent Bielska-Białej.
2: Preisner Scoring Competition to jest unikatowe wydarzenie światowe, po raz pierwszy zrealizowane, myślę, nie tylko w naszym mieście, ale chyba nawet w kraju. Konkurs dedykowany młodym kompozytorom na całym świecie. Konkurs realizowany pod auspicjami Zbigniewa Preisnera, honorowego obywatela Bielska-Białej. Jest zadanie, aby młodzi kompozytorzy do 35 roku życia nadesłali na konkurs utwór do 15 minut skomponowany na orkiestrę do obrazu Wieża Babel. Jury wstępnie wybierze 10 najlepszych finalistów, którzy zostaną zaproszeni do Bielska-Białej. W drugiej połowie czerwca odbędzie się jakby finał tego konkursu. Utwory tych 10 wykonawców zostaną zagrane przez orkiestrę, nagrane. No a później 27 czerwca wielki koncert, taki The Best Of Zbigniewa Preisnera. Mamy już informację, że będzie m.in. Liza Gerard, zdobywczyni Złotego Globu za muzykę do filmu Gladiator. Zapowiada nam się to również i cyklicznie w kolejnych latach, bo wiem, że Zbigniew rozmawia z kolejnymi artystami oscarowymi, aby do naszego miasta mogli zawitać z koncertami. Więc Preisner Scoring Competition będzie taką jedną z wisienek na tym torcie.
1: Po szczegóły na temat Preisner Scoring Competition wchodźcie na naszą stronę internetową www.rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. W naszych programach sięgamy jednak też po utwory z produkcji serialowych. Teraz właśnie taki utwór przed nami. Serial nosi tytuł Rooster. Jest to amerykańska produkcja, w której główną rolę zagrał Steve Carell. Posłuchajmy piosenki z Roostera.

0: Most na rzece Kwai to muzyka Malcolma Arnolda, a my sięgamy o tej porze w RMF Classic po wskazówki w konkursowej zabawie Plecak pełen pomysłów. Mamy taki wirtualny bagaż, w którym umieszczamy rzeczy, jakie przydadzą się nam w konkretnym kraju albo mieście, do którego radzimy wam się wybrać. Aby zainspirować was już tak na dobre do podróży właśnie w tym celu, zdradzamy wam rozmaite ciekawostki związane z tymi wybranymi przez nami miejscami. Przytaczamy anegdoty, a wy potem pogłębiacie ten nasz swoisty research już we własnym zakresie, ale najważniejsze jest to, byście zgłaszali się do nas w sprawie konkursu Plecak pełen pomysłów. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej, a ja dodam teraz, że w tym konkursie do zdobycia jest prawdziwy plecak, wypełniony czymś, a czym? Naszymi radiowymi gadżetami.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Dzisiaj wybierzemy się do pewnego europejskiego kraju, zachodnioeuropejskiego kraju, którego nazwa w języku, w jakim tam się mówi, przypomina coś bardzo bliskiego sercom wszystkich Polaków. Jadąc tam, musimy uwzględnić fakt, że ta podróż do tego celu to wielka przyjemność, ale też kapryśna pogoda, lokalne zwyczaje, które wymagają sensownego spakowania się. Niezależnie od tego, czy jedziecie tam turystycznie, czy też być może do pracy, to lista rzeczy, które koniecznie powinniście umieścić w walizce, wygląda tak. Dowód osobisty albo paszport. Trzeba się upewnić oczywiście, że wasze dokumenty są ważne. Karta EKUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wyrobicie ją bezpłatnie w NFZ. Ta karta zapewnia, jak zapewne dobrze wiecie, dostęp do podstawowej opieki medycznej i obyście nie musieli jej potrzebować. Karta debetowa albo kredytowa w tym kraju, o którym dzisiaj mówię, płatności bezgotówkowe to standard, ale uwaga, niektóre miejsca przez lata akceptowały głównie lokalne karty. No i chociaż to się zmienia, to warto mieć ze sobą kartę wielowalutową. Trochę gotówki też się przyda. Euro w bilonie i w niskich banknotach, a banknoty o nominale 100 euro, a także wyższe, mogą w wielu sklepach i autobusach zostać odrzucone. I co wy na to? Wchodźcie na www.rmfclassic.pl, konkurs Plecak pełen pomysłów. Mam nadzieję, że jesteście zainspirowani do podróży.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
6: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 14.
7: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
12: Minęła godzina 11, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
13: $8,903 brutto, czyli niespełna 6400 zł na rękę. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku, tak wynika ze wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. To oczywiście wynagrodzenie przeciętne, w niektórych branżach zarabia się dużo mniej.
14: Kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł. Czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT, prawie 14 700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę. A dane o przeciętnym wynagrodzeniu są niezwykle ważne z punktu widzenia medyków, bo od kwoty 8903 zł obliczane będą minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, także płace lekarzy. I zgodnie z tym wskaźnikiem od lipca lekarz specjalista zarobi nie mniej niż 12 900 zł brutto.
13: Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek z naszej redakcji ekonomicznej.
15: Odsłaniamy fakty.
13: Asia by tak chciała. Napisali w mediach społecznościowych członkowie kabaretu Hrabi, zapraszając na jubileuszowy festiwal Black or White w Krakowie. Zmarła w ubiegłym roku Joanna Kołaczkowska. Od lat wspierała ten festiwal i jego ideę. Była współorganizatorką i ambasadorką koncertu. Dlatego w najbliższą sobotę na scenie klubu Studio pojawią się jej przyjaciele.
16: To Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie. Ona nas tam wprowadziła. No i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. I trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w tę rolę się wcielamy.
13: Wspominał Dariusz Kamys. Dochód z koncertu Black or White przekazany zostanie na diagnostykę, nowoczesne leczenie, a także wsparcie pacjentów z nowotworami. 48 piłkarskich reprezentacji rozegrało już pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA, dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki przegrała z Meksykiem, a Czesi z Koreą Południową. Czeski piłkarz Górnika Zabrze Lukas Sadilek wierzy, że reprezentacja jego kraju zdobędzie w końcu punkty.
0: Ja myślę, że tam mamy duże szanse na, że możemy wygrać. To ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
13: Początek meczu Czechów z RPA o 18. W samo południe następne fakty RMF Classic, a teraz ponownie Magdalena Juszczyk i prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Dziś temperatura maksymalna w Polsce od 20-22 stopni Celsjusza na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 stopni na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tam około 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby, a zachmurzenie mamy umiarkowane.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: RMF Classic inspiruje.
17: Tu Aga Zariani.
18: Igor Herbut.
19: Grzegorz Markowski.
20: Tu Kasia.
21: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
20: Słuchacie RMF Classic.
19: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: była muzyka z serialu zatytułowanego Dynastia Tudorów. A nie wiem, czy zauważyliście, że zmienił się głos prowadzącej program, który trwa w RMF Classic o tej porze. Na ogół Katarzyna Chnat po mistrzowsku oprowadza was po rozmaitych miejscach, do których sugeruję wam wyprawy w ramach konkursu Plecak pełen pomysłów. Ja dzisiaj moją redakcyjną koleżankę zastępuję i próbuję namówić was do podróży do pewnego kraju. Oczywiście mam pewien nawyk. Zawsze, gdy dokąd jadę, to sprawdzam zarówno dostępne kawiarnie, jak też kinematografię danego kraju. I dzisiaj, już za parę chwil, zdradzę wam w tym naszym konkursie taki właśnie trop myślenia o kraju rekomendowanym, myślenia przez pryzmat kinematografii tej krainy.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Mamy oczywiście mnóstwo fantastycznej muzyki w tym programie. Myślę, że nie jesteście zawiedzeni, bo to zazwyczaj fantastyczne nowości, na przykład zaczerpnięte z kina. Tak będzie teraz, kiedy pada to nazwisko Ludwig Göransson. Chyba wszyscy są szczęśliwi, przynajmniej ci słuchacze, którzy na rzeczy się znają. Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu to z tej produkcji muzyka Ludwiga Göranssona teraz w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe.
2: Mamo, mamo, a wiesz, gdzie powitamy lato?
3: Gdzie?
2: W galerii Zaspa. Będzie super, zobacz.
3: O, w sobotę 20.

0: Patrol we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 14:00.
8: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów! 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch! Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki! Wybrane rodzaje! 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka! Limit 4 sztuki na kartę! A akcję kończy do soboty! Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry! 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka! Limit 4 sztuki na kartę! Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
10: Po reklamie.
11: Słuchacie RMF Classic. Geschichten aus dem Wienerwald, czyli opowieści Lasku Wiedeńskiego Johanna Strausa II. To propozycja muzyczna na teraz. Willi Boskowski dyrygować będzie filharmonikami wiedeńskimi.

0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: Przyszedł moment w naszym konkursie pod hasłem Plecak pełen pomysłów na wskazówkę dotyczącą tego, jaki właściwie kraj dziś wybraliśmy dla Was jako cel wyprawy, na przykład w lecie. Nazwa tego kraju brzmi w języku jego obywateli jak słowo bliskie każdemu Polakowi. Brzmi też jak nazwisko pewnego twórcy filmowego. Podobnie brzmi. A skoro o kinie mowa, to z tego kraju światowa kinematografia otrzymała trochę dobrych produkcji. Możecie na przykład pamiętać koprodukcję z 1993 roku, nagrodzoną Oscarem, a akcja tego filmu działa się w jednym z miast tego państwa na początku XX wieku. Potrzebujecie opisu fabuły? Może powiem, że jest to pewna mroczna historia rodzinna z okrutną grą członków tej rodziny. A w ramach ciekawostki dodam, że zdjęcia do tego oscarowego, przypomnę, filmu kręcone były między innymi w polskim mieście. I to fotogeniczny niezwykle Wrocław, który udawał miasto tego kraju, do którego sugerujemy Wam dzisiaj wyprawę. Polecam pełen pomysłów konkurs. Plecak pełen pomysłów, taka jest nazwa tego konkursu. Do wygrania jest prawdziwy plecak, pełen gadżetów. Wchodzicie na naszą stronę, tam jest formularz, który pewnie wiecie, jak wypełniać. Żeby zdobyć taki plecak pełen gadżetów RMF Classic, należy formularz wypełnić i tu możecie zgłaszać swoje miejsca, waszym zdaniem warte podróży. A nasz konkurs rozwiążemy, jak wszystko dobrze pójdzie, o godzinie 13:30. Top Gun teraz się pojawi, muzyka z tego filmu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni Puendo spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem mleko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
0: Reklama.
3: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

0: plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: Dzisiaj w naszym konkursie Plecak pełen pomysłów wybieramy się do pewnego zachodnioeuropejskiego kraju. Wskazówek już troszeczkę dzisiaj było. No to pora na kolejne. Piękny to kraj, dodam, w którym pogoda jednak bywa kapryśna, nieprzewidywalna, może jednym słowem zaskoczyć. Dlatego ważne jest, byście się sensownie spakowali. Swoją drogą, podobno nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwe ubranie. Dlatego należy wziąć ze sobą odzież na cztery pory roku w jeden dzień. Czyli przyda się kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, parasol często przegrywa z silnym wiatrem, kurtka z dobrą membraną to wasz najlepszy przyjaciel w tym kraju, a swoją drogą całkiem niedawno słyszałam, że w złym tonie jest chodzić tam z parasolem. Buty do chodzenia i do jazdy na rowerze. Wygodne, najlepiej takie sportowe, nieprzemakalne, albo sneakersy, albo trekkingowe. Będziecie dużo spacerować, albo pedałować. Swoją drogą, rower to też istotny pojazd w tym kraju. Ubiór na cebulkę. Lekkie swetry, bluzy i koszulki, które łatwo zdejmiecie albo założycie. No i niezbędne okulary przeciwsłoneczne, bo słońce potrafi wyjść nagle, świecić bardzo intensywnie, zwłaszcza nad wodą. Plecak pełen pomysłów, oto nasz konkurs. Wchodźcie na www.rmfclassic.pl, by wypełnić formularz i powalczyć o to, co jest dzisiaj trofeum. Prawdziwy, przydatny, praktyczny plecak wypełniony gadżetami naszej stacji. Zgłaszajcie w tym formularzu swoje rekomendacje wypraw do polecanych przez was krajów i próbujcie szczęścia. A o 13:30 konkurs rozwiążemy. A teraz piosenka Briana Adamsa. Everything I do it for you.

0: Zbliża się godzina 12, czekamy już na najświeższe fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
10: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 12. Agnieszka Pietrzak przygotowała i przedstawi najświeższe fakty RMF Classic.
14: Wpadł w gruzińskiej restauracji w Piastowie. To ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie zatrzymania podejrzewanego o zastrzelenie w poniedziałek Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ofiarą, przypomnę, był 44-letni artysta-aktywista krytykujący m.in. politykę Kremla. Jak wyglądało pojmanie, opisze nasz reporter Krzysztof Zasada.
15: Policyjni kontrterroryści weszli do lokalu, w którym przebywał 36-latek, koło 9:00. Zastosowano wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z tym, że sprawca używał broni palnej do zabójstwa. Główny trzon tego zespołu, jak usłyszałem, a także główna praca wykonana, aby namierzyć mężczyznę, to dzieło lubelskich policjantów. Wsparcie udzielała też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
14: 36-latek, przypomnijmy, posługiwał się gruzińskim paszportem.
15: Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, to może być fałszywy dokument. Zdjęcie i przybliżony wiek się zgadzają, natomiast jedną z głównych hipotez jest ta, że zatrzymany pochodzi z Czeczenii. Teraz trwa ustalanie, czy działał na zlecenie, jeśli tak, na czyje. O sukcesie wczesnym popołudniem chcą wspólnie poinformować ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator spec-służb.
14: Ta zaplanowana wcześniej konferencja prasowa lubelskich śledczych została więc odwołana. To skandal. Dzielą nas na równych i równiejszych. Tak reagują w rozmowie z RMF pacjenci warszawskiego Szpitala Południowego. To tam, przypomnę, pracował lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej, który poza kolejką załatwiał badania kolegom partyjnym. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy w szpitalu, jednak to nie załatwia sprawy, zdaniem warszawiaków.
16: Człowiek, mówię, płaci podatki, płaci ubezpieczenia, składki zdrowotne, a tak naprawdę no po prostu śmieją nam się w twarz i nic poza tym.
17: Trochę nieładnie, no, że tak dla swoich mają, zawsze gdzieś się wcisną, nie? No nieładnie, w każdym razie nieładnie i ktoś jest tam przy korycie praktycznie. No to zawsze gdzieś tam te wejście mają.
14: Już za kilka minut w internetowym radiu RMF24 rozpocznie się debata dotycząca afery w służbie zdrowia. Poprowadzi ją dziennikarz Tomasz Terlikowski.
9: Fakty RMF Classic. Zawsze na temat.
14: Piękno jest twoim przeznaczeniem. To nowa wystawa w Muzeum Polin w Warszawie o Helenie Rubinstein.
18: Absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki, co dzisiaj ma swój oddźwięk w częściowo rozproszonej kolekcji. Też dzięki niej możemy poznać pracę wybitnych artystów. Sama przyjaźniła się z wieloma z nich, zamawiając u nich dzieła, jednocześnie wspierała ich finansowo, co było bardzo istotne.
14: Podkreśla dr Edyta Gawron, czy szminka może być symbolem wolności? To spotkanie z badaczką biografii Heleny Rubinstein dziś o 18 w Muzeum Polin. Wstęp jest bezpłatny. Liczący 1200 lat dąb w słynnym lesie Sherwood nie wypuścił tej wiosny liści. Drzewo według średniowiecznych angielskich legend wykorzystywał jako schronienie sam Robin Hood. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Przyrody oceniło, że winnymi obumarcia leciwego dębu są turyści, którzy nieświadomi swoich czynów zadeptali i utwardzili ziemię wokół drzewa na tyle, że woda deszczowa nie była w stanie dostać się do korzeni. Dąb nie zostanie ścięty, będzie stał w lesie Sherwood jako pomnik przyrody. Piszemy o tym więcej na naszej stronie rmf24.pl. W RMF Classic ponownie za chwilę Magdalena Juszczyk, najpierw prognoza pogody, a fakty ode mnie wrócą o 13. Zapraszam.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 do 27 stopni. Wiatr wieje słaby, okresami umiarkowany.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
20: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
21: Tu Włodek Pawlik.
22: Mężysko Piotr Paleczny.
23: Mówi Adam Makowicz.
24: Nazywam się Rafał Blechacz.
25: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: Dzisiaj konkurs pod hasłem Plecak pełen pomysłów ukrywa pewien kraj zachodnioeuropejski. Wy musicie odgadnąć, o jaki kraj mi chodzi. A jeśli chcecie zdobyć plecak pełen gadżetów RMF Classic, to wchodzicie na naszą stronę i tam szukacie formularza, w którym zaproponować możecie też własny cel takiej na przykład wakacyjnej wyprawy. Wasze miejsce sugerowane przez was pojawi się w finale naszej zabawy, kiedy wyłonimy zwycięzcę, a jego słowa pojawią się na naszej antenie. Tymczasem ja próbuję uchylić rąbka tajemnicy, odsłaniam te tajemnice krok po kroku. Tropem kina postanowiłam się przemieszczać. Podaję wam teraz właśnie taką filmową wskazówkę. Otóż filmowcy z tego kraju współtworzyli film, z którego byliśmy w Polsce bardzo dumni, bo był to polski kandydat do Oscara, miał nominację w 2018 roku. Tytuł, gdybym go teraz ujawniła, to byłaby już zbyt duża podpowiedź. Powiem tylko, że to film animowany i opowiadający o pewnym gigancie malarskiego świata. Plecak pełen pomysłów, przypomnę, to nasz konkurs. Specjalizuje się w tym programie moja redakcyjna koleżanka Katarzyna Chnat. Ja ją dzisiaj staram się godnie zastąpić, ale jak zwykle do wygrania jest prawdziwy plecak pełen gadżetów. Wchodźcie na www.rmfclassic.pl. Formularz, przypomnę, należy wypełnić. Możecie zgłaszać te swoje miejsca warte podróży, a nasz konkurs rozwiążemy o 13.30, a teraz Sting w piosence, która mogłaby świetnie pasować do tego konkursu, ale dzisiaj nie chodzi o miasto, o którym śpiewa Sting w utworze Englishman in New York.

szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
2: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
5: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
4: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
5: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. W naszym radiu teraz przy fortepianie Misza Dejścia, a wysłuchamy utworu Franciszka Lista Liebestraum numer 3.

0: plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
1: No właśnie, dokąd się tym razem wybieramy? Od godziny 10 rano namawiam was na przyjrzenie się pewnemu krajowi, który... A to ma fantastyczne warunki krajobrazowe, choć niełatwą zawsze pogodę, a to filmowców utalentowanych. Codziennie od poniedziałku do piątku waszym zadaniem jest odgadnięcie celu, jaki obieramy. Na ogół obiera ten cel Katarzyna Chnat, moja redakcyjna koleżanka. Ja dzisiaj w jej zastępstwie wybrałam pewien kraj. No i tak skradałam się do tajemnicy, jaka jest nazwa tego kraju, a wy, korzystając z formularza konkursowego, konkursu Plecak Pełen Pomysłów, zgłaszaliście swoje typy, swoje miejsca, do których warto się wybrać i tak tworzymy filmową mapę Polski. Przyszła teraz pora na finał tego konkursu, w którym do zdobycia jest plecak z gadżetami RMF Classic. Zdradzę wam, o jakim kraju dziś mówiłam. Nie wprost, po prostu namawiałam was do wyprawy właśnie tam. Ten kraj, którego nazwa brzmi podobnie w języku jego obywateli do nazwy naszego kraju po angielsku. Poland, czyli Holand. Oczywiście Holand to też nazwisko Agnieszki, reżyserki. I tak też próbowałam ułatwić wam odgadnięcie tej zagadki. A więc Holandia dzisiaj była naszym wyborem. Wy oczywiście wszystko odgadliście przez filmowe tropy, jak mniemam. A plecak pełen gadżetów RMF Classic dziś zdobyła nasza słuchaczka, pani Marta, która, i tu możecie być trochę zaskoczeni, poleca wizytę w Żaganiu. Na filmowej mapie Polski, pisze pani Marta, nie może zabraknąć filmowego Żagania. Nie bez powodu stało się scenerią dla takich produkcji jak Czterej pancerni i pies, potem nastąpi cisza, Juma, Misja Afganistan czy Chopin. Zabytkowa architektura miasta, imponujący pałac, malownicze parki i wyjątkowy klimat sprawiają, że każda historia zyskuje tu niezwykłe tło. Każde miasto ma swoją opowieść, a Żagań ma ich setki, zapisane w architekturze, historii i wyjątkowym klimacie miejsc. Zapraszamy do ich odkrycia, pisze pani Marta. Bardzo dziękuję za ten wpis na naszej stronie internetowej. Plecak wypełniony gadżetami RMF Classic powędruje do pani. Dziękuję też wszystkim, którzy dzisiaj żarliwie brali udział w naszym konkursie. I oczywiście nie może zabraknąć muzyki, która jakoś też wiąże się z Holandią. Jak myślicie, na co się zdecydowaliśmy? Będzie to oczywiście Szpital New Amsterdam. Z tej produkcji muzyka właśnie teraz na zwieńczenie konkursu Plecak Pełen Pomysłów.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
4: Po reklamie.

Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, które trwało od godziny 10. Magda Juszczyk. Zostawiam studio w czułej opiece Natalii Grzeszczyk i Dariusza Stańczuka. Pałac Kultury i Wydział Kultury. To nasza propozycja programowa. Mam nadzieję, że będziecie kontenci, a muzycznie usatysfakcjonuję was jeszcze nowością w naszej playliście. Będzie to utwór z produkcji serialowej Rancho Dattonów. Dobrego dnia wam życzę. Do usłyszenia.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium

szykując auto na wyjazd. Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą Bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy Tech 9 masz za

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą Bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TECH9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto Bonus. Tankuj z nami!

0: reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura.

0: Rada Shinka z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
1: Tu RMF Classic, jest 16. Michał Zieliński, zapraszam na najnowsze informacje. Jest oficjalna pozytywna odpowiedź Stanów Zjednoczonych na propozycję utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i jej podpisania. Oświadczył w Brukseli wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z amerykańskim sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Nasza korespondentka dopytywała ministra obrony o koszty tej inwestycji.
2: To będzie wynikać z umowy, którą wynegocjujemy. I tak jak do tej pory te koszty były w różny sposób współdzielone. Dzisiaj też inwestujemy w lotnisko we Wrocławiu, to jest taki dobry przykład, gdzie składa się na to strona amerykańska i strona polska. Oczywiście duży ciężar tego zadania będzie spoczywał na Polsce, bo to też leży w najbardziej w polskim interesie.
1: Budowa amerykańskiej bazy miałaby potrwać kilka lat. Podczas zatrzymania próbował uciekać, wraz z nim z hostelu wyprowadzono jeszcze 8 osób. Takie są nowe szczegóły dotyczące porannej akcji policjantów w podwarszawskim Piastowie. Policjanci schwytali tam mężczyznę podejrzewanego o udział w poniedziałkowej egzekucji Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany 36-latek według służb to właśnie osoba, która pociągnęła za spust.
3: Mając świadomość tego, z czym mamy do czynienia, tym brali udział kontrterroryści. Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu. Nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była.
1: Mówi szef policji Marek Boroń. W namierzeniu podejrzanego pomogły oprócz zeznań świadków również zapisy z kamer monitoringu i z kamerek w prywatnych samochodach. Teraz ważna informacja dla kierowców planujących podróż autostradą A2 w rejonie Poznania. Rozpoczął się remont nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny. Główne prace ruszą w poniedziałek, ale już teraz prowadzone są zmiany organizacji ruchu, więc drogowcy apelują o ostrożność.
4: Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą poprowadzone pozostałymi łącznicami węzła. Natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny.
1: Rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej Anna Ciamciak dodaje, że ten remont potrwa ponad miesiąc.
5: Są i takie fakty.
1: Jutro w Szczecińskiej Filharmonii zacznie się rodzinny festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Wśród propozycji znalazły się koncert w ciemności i taki dla osób neuroatypowych. Będą też dyskusje, gra miejska, tańce i badania słuchu. Festiwal zacznie się jednak debatą na temat zanieczyszczenia akustycznego.
6: Dużo się mówi o zanieczyszczeniu przestrzeni miejskich, na przykład smogiem, ale nie mówi się o tym hałasie, który nas otacza i który na co dzień wydaje się nam czymś naturalnym, oczywistym. My lubimy o sobie mówić jako o takim miejscu, w którym są dobre dźwięki, można we właściwych, dobrych warunkach posłuchać muzyki, a jednocześnie ulica Małopolska, czyli ta ulica, przy której znajduje się Filharmonia, to ulica, która jest jednym z głośniejszych punktów w naszym mieście.
1: Mówi Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie. Początek jutro o 10:00, a kolejny fakt RMF Classic dziś o 17:00, czyli za 55 minut.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
8: Wyższy z nad Alp i ciepłe polarne morskie powietrze wpływają na aurę w Polsce. Umiarkowane zachmurzenie. Na północy, na zachodzie i w centrum możliwe przelotne deszcze. Temperatura maksymalna 18 nad morzem, 20 na północy, 24 w centrum i na wschodzie, do 27 stopni najcieplej w zachodnich regionach Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
10: This is Gustavo Santaolalla.
11: Hi, this is James Newton Howard.
12: This is Daniel Pemberton.
13: Hi, this is Max Richter.
14: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Brześć.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanie tutaj.

0: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma...
1: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: Harlem Globetrotters wracają do...
1: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj, zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
2: Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski.

0: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Za nami pokazy w Gliwicach, przed nami spektakle w Gdańsku. Kultowy musical Andrew Lloyda Webbera, Upiór w operze, przypomina się tym razem w monumentalnej arenowej odsłonie. O wyjątkowym przedstawieniu dzieła, które debiutowało 40 lat temu, mówi koordynatorka produkcji The Phantom of the Opera w Polsce, Joanna Ernest.
2: To taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą, ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także ze względu na, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę opery. Więc i 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny. Historia upiora, historia Christine rezonuje z nami.
1: Upiór w operze w jubileuszowej monumentalnej odsłonie zaprezentuje się jeszcze w Gdańsku w dniach od 23 do 28 czerwca. Szczegóły na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
3: Wydział Kultury RMF Classic.
4: Przed 18 jeszcze Two Cellos i Love Story. Bryan Adams zaśpiewa. A już teraz na Wydziale Kultury RMF Classic kolaboracja Daniela Pembertona i Briana Maya, Eternia. Temat z filmu Władcy Wszechświata.

All for Love i w tercecie Rod Stewart, Sting i Bryan Adams. Ten ostatni, zdobywca Grammy, 3 Oscarowych nominacji i 5 nominacji do Złotych Globów, Bryan Adams po koncertach w największych halach w Polsce stawia teraz na format kameralny w Krakowie i Katowicach. Pojawi się z akustycznym programem Bare Bones. Usłyszymy największe hity Bryana i mniej znane utwory z ostatnich płyt Roll with the Punches i So Happy It Hurts. W sobotę koncert w Ice Kraków, w niedzielę w sali NOSPR w Katowicach. Polskie koncerty Bryana Adamsa poleca Wydział Kultury RMF Classic. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. Tymczasem.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie.
5: Już 18, teraz Michał Zieliński i pasaż ekonomiczny RMF Classic.
6: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
8: A dziś dużo o wynagrodzeniach. Zaczniemy od zaniedbanego przez długi czas, chociaż poruszanego w pasażu ekonomicznym RMF Classic wielokrotnie, a ostatnio głośnego za sprawą afery w Warszawie tematu zarobków lekarzy. Po tym jak wczoraj premier oświadczył, że winien jest zwyrodniały system i ocenił, że zarabiający setki tysięcy złotych niektórzy lekarze podpisują czasem fikcyjne kontrakty, dziś pojawiają się propozycje zmian w systemie, które sprawiłyby, że przyrost podatków płaconych przez Polaków na zdrowie nie trafiałby w całości do portfeli personelu medycznego. Jedną z propozycji przedstawił na naszej antenie prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, dr Piotr Sielatycki.
9: Czy każdy powiat w Polsce ma własną policję? Czy każdy powiat w Polsce ma własny sąd? Każdy powiat z różnych powodów ma własny szpital i ten szpital konkuruje ze szpitalami sąsiednimi w sąsiednich powiatach o ten sam personel medyczny, podnosząc płacę dla personelu w taki sposób, żeby przyciągnąć tych ludzi do siebie, odbierając również sąsiadom. Ja uważam, że sprawiedliwszy system byłby taki, który na przykład zapewniłby w jednym powiecie A świetną opiekę ortopedyczną, dokąd pacjenci przyjeżdżaliby z całego województwa, bo wiedzieli, że świetnie tam się implantuje protezy na przykład, a szpital w powiecie sąsiednim by nie zajmował się chorobami serca.
8: A jeśli nie lekarzem, to może warto zostać dekarzem. Fachowcy, których wynagrodzenie za pracę wyznaczają nie urzędnicy, lecz rynek, są coraz bardziej w cenie.
10: Z naszej analizy wynika, że doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet do 26 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tuż za nimi plasują się kamieniarze od 9 do 25 netto i mechanicy samochodowi. Tutaj te wynagrodzenia sięgają nawet 23 tysięcy złotych miesięcznie. Stolarz zarobi od 10 do 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Dekarze zarabiają od 7 do 18, cieśle od 7 do 15, brukarze znowu od 8 do 14, kowale od 6,5 do 11.
8: Wylicza Monika Banyś z firmy Personel Service, firmy, która przygotowała najnowszy raport o zarobkach tych fachowców. To jeszcze notowania z rynku, ale już nie rynku pracy. Ceny paliw wyraźnie w dół. Jutro litr podstawowej benzyny może kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20 i to jest mniej niż dziś, odpowiednio 6 i o 16 groszy. Jeśli dobrze pójdzie, wkrótce powinno być taniej. Dzisiaj ceny ropy znów wyraźnie spadają na światowym rynku, już do poziomu z dnia ataku na Iran. Tak właśnie rynek wycenił wstępne porozumienie Waszyngtonu i Teheranu. W 14 punktach spisano w nim ustalenia, według których Iran ma przywrócić ruch tankowców w cieśni Ormus, zanim ustalone zostaną nowe zasady żeglugi, a także zamrozić swój program atomowy, zaś Stany Zjednoczone mają znieść sankcje, odmrozić aktywa Iranu, plus skierować 300 miliardów dolarów na inwestycje w Iranie. Krytykowany za te ustępstwa Donald Trump już nie obiecuje Irańczykom wolności, mówi, że bez tego układu doszłoby do katastrofy gospodarczej i dodaje, że kieruje się mądrością rynków, które, jak to opisuje, są mądrzejsze od wszystkich jego doradców, chociaż oczywiście, jak zastrzega, nie od niego samego.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
6: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
11: najpiękniejsza muzyka filmowa według Tytusa Hołdysa.

John Williams, jego bliskie spotkania trzeciego stopnia w wykonaniu jednej z najbardziej prestiżowych brytyjskich orkiestr, czyli Royal Philharmonic Orchestra. Od tej muzyki filmowej rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie między ścieżkami w radiu RMF Classic. Dobry wieczór, Titus Howdys. Tydzień temu pożegnałem Was z tematem Listen z filmu Dzień Objawienia. To najnowsza produkcja w reżyserii Stevena Spielberga. Przy okazji już 30. wspólne filmowe dzieło tego jedynego w swoim rodzaju duetu reżyser-kompozytor. Ja już Dzień Objawienia miałem okazję zobaczyć. Wybrałem się od razu w dniu premiery do sali IMAX i cóż mogę powiedzieć? Sporo wątpliwości po seansie tego filmu mam. Od razu czuć tutaj spielbergowskiego ducha, kadry, praca kamery, te różne filmowe akcenty postawione w typowy dla niego sposób, a jednocześnie odniosłem wrażenie, że troszkę tam się to wszystko w scenariuszu nam rozjeżdża. Oczywiście, jak to ja, zachęcam Was wszystkich do obejrzenia Dnia Objawienia w kinie, do wyrobienia sobie własnej opinii na temat tego filmu, a poza tym warto jest każdy film w reżyserii Stevena Spielberga zobaczyć po raz pierwszy właśnie na dużym ekranie. To jest w końcu jeden z najwybitniejszych amerykańskich filmowców w dziejach kina. Dla mnie osobiście persona szalenie ważna. To właśnie dzięki niemu i dzięki filmom takim jak Szczęki, Park Jurajski czy Hook zakochałem się w tym świecie, w świecie kinematografii i w świecie muzyki filmowej. Już teraz do tej muzyki powracamy. Przed nami bliższe spotkanie ze ścieżką dźwiękową Johna Williamsa do filmu Dzień Objawienia. Listen już było, zatem przed nami kolejne tematy z tej produkcji. Oczywiście już teraz możemy zakładać kolejną Oscarową nominację dla Williamsa i tak będzie to nominacja jak najbardziej zasłużona. Zresztą posłuchajcie proszę sami tej jakże chwilami wręcz lirycznej oprawy. A dziś to jeszcze szybko dodam, czeka nas ogólnie taki prawdziwie kosmiczny wieczór z muzyką do różnych produkcji o UFO.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi. 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

W radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami kosmiczna muzyka filmowa Johna Williamsa. Dziś na tapet wziąłem dla Was różne produkcje o UFO, zatem na początek bliskie spotkania trzeciego stopnia, a następnie najnowsza praca tegoż kompozytora, film Dzień Objawienia. Teraz z kolei ten wielki, wielki familijny klasyk, obraz E.T. z roku 1982. 9 Oscarowych nominacji zdobył ten tytuł, ostatecznie 4 Oscary, w tym i statuetka właśnie za najlepszą muzykę. Kiedy zacząłem pracę nad tym filmem, to jeszcze nie do końca rozumiałem, jak wspaniały, wielki obraz tak naprawdę tworzymy, wspominał John Williams przy okazji 30. rocznicy premiery E.T. Steven osadził tę na wskroś magiczną historię w najbardziej prozaicznych realiach. Na amerykańskich przedmieściach, w cieniu rozbitego małżeństwa, z szalenie ciekawymi świata dzieciakami w rolach głównych. I nagle w tej zwykłej,

codzienności pojawia się mały, osamotniony kosmita, który można powiedzieć, że zakochuje się w tych młodych ziemianach. Ta opowieść od początku brzmiała dla mnie niezwykle nieprawdopodobnie, ale została przez Stevena opowiedziana w tak umiejętny i mistrzowski sposób, że kupujemy ją w całości. Kończy kompozytor, który miał tutaj naprawdę muzycznie wiele do opowiedzenia. Wiele ze scen, w tym chociażby scena z latającym rowerem, temat Flying, który przed momentem wybrzmiał na naszej antenie w wykonaniu berlińskich filharmoników. Te wszystkie sceny były montowane pod muzykę Williamsa. Reżyser Steven Spielberg pozwalał kompozytorowi spokojnie rozwijać swoje melodie, swoje tematy i to one poniekąd kształtowały finalny obraz. Efekt to wielkie i ponadczasowe filmowo-muzyczne osiągnięcie i to właśnie do filmu E.T. często w swoich recenzjach odnosili się krytycy tegorocznego projektu Hail Mary, którzy również podkreślali w swych tekstach znaczenie muzyki Daniela Pembertona. Ta ścieżka niedawno w Między ścieżkami gościła, ale jest to muzyka tak udana, że niech nam zagra raz jeszcze. W końcu na temat Amaze, Amaze, Amaze możecie głosować nawet w liście przebojów muzyki filmowej, szczegóły na www.rmfclassic.pl, a to już projekt Hail Mary.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic trwa bliskie spotkanie z muzyką filmową. To program Między Ścieżkami, w którym to wędrujemy szlakiem właśnie tej najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasza dzisiejsza podróż to podróż za tropem UFO. Od dźwięków Johna Williamsa zaczęliśmy. Pojawiła się chociażby jego najnowsza praca, ścieżka dźwiękowa do filmu Dzień Objawienia. Bardzo ciekawi mnie, co myślicie o tym tytule, o tej produkcji, a także o samej muzyce Williamsa. Mój adres to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Czekam na wasze wiadomości, na wasze opinie. Natomiast przed momentem wybrzmiał na naszej antenie temat z filmu Uprowadzenie, Fire in the Sky. Muzykę do tej produkcji skomponował Mark Isham. Uprowadzenie to oparta na faktach ponoć historia Travisa Waltona, który twierdził, że został w listopadzie roku 1975 porwany przez statek kosmiczny. Napisał on na temat tego swojego rzekomego uprowadzenia książkę i ta właśnie książka została następnie przez Hollywood zekranizowana na początku lat 90., a dokładniej w roku 1993. I cóż to był za rok dla wszystkich miłośników teorii spiskowych, a zwłaszcza teorii o UFO. To właśnie wtedy, w roku 1993, swoją premierę miał też serial z Archiwum X, produkcja, która doczekała się nawet dwóch odsłon pełnometrażowych i to właśnie do nich już teraz muzycznie sięgamy. Mark Snow i jego muzyka z filmów z Archiwum X Pokonać przyszłość, a także z Archiwum X Chcę wierzyć.

Mark Snow i jego muzyka, tak brzmi filmowa odsłona z Archiwum X. Na początku był serial, później właśnie te dwie produkcje kinowe, a teraz dochodzą nas słuchy o planowanym reboocie właśnie z Archiwum X. Nie będzie to kontynuacja przygód dobrze nam już przecież znanych agentów FBI, Dane Scully i Fox

Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy złotych. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.

to już w programie Między Ścieżkami doskonały przykład na to, że historię o UFO, o kosmitach można opowiedzieć także w sposób niezwykle kolorowy i równie szalony. Marsjanie atakują film w reżyserii Tima Burtona i muzyka, oczywiście jego wielkiego przyjaciela, hollywoodzkiego, można by powiedzieć, drucha Dennego Elfmana, choć nawet ich relacja przeżyła swego czasu niezłe turbulencje. W jednym z wywiadów Danny Elfman wyjawił, że pod koniec prac nad miasteczkiem Halloween doszło między nim a reżyserem do niemałego spięcia. Kompozytor tłumaczył, że projekt ten wymagał ogromu pracy, rozłożonej na prawie 2 lata, a w międzyczasie powstawał jeszcze przecież Powrót Batmana. Wspominając moment, w którym odłożyli z Timem Burtonem animozję na bok, Elfman ze śmiechem przywołuje sytuację, kiedy to jego agent odebrał telefon od producenta z zapytaniem, czy Danny zechce jeszcze kiedykolwiek porozmawiać z reżyserem. Już następnego dnia kompozytor siedział w samolocie do Kansas, to tam spotkał się z Burtonem w kawiarni niedaleko planu zdjęciowego filmu Marsjanie atakują. Panowie spojrzeli na siebie, uściskali się, po czym postanowili o wszystkim, co złe

zapomnieć. I całe szczęście, bo dzięki temu powstała ta znakomita, jakże pomysłowa, nawet na elfmanowskie warunki praca. Praca zresztą zainspirowana, co podkreśla sam kompozytor, filmami takimi jak kultowy Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia z roku 1951, czy też doskonały przykład klasy kina B, a może nawet i C, Najeźdźcy z Marsa z roku 1986. Dla samego Elfmana nie był to ostatni film o kosmitach w karierze. Czymże byłaby ta jego jakże bogata filmografia bez nominowanej do Oscara muzyki do filmu Faceci w czerni. Fragmenty tej ścieżki dźwiękowej już teraz w radiu RMF Classic.

Rok 1997 i Faceci w czerni, film w reżyserii Barry'ego Sonnenfelda. Muzykę do tego tytułu skomponował Danny Elfman, który otrzymał za tę pracę zresztą oscarową nominację. Sam film był nominowany w 3 kategoriach, zdobył 1 Oscara za najlepszą charakteryzację. W rolach głównych ten jakże doskonale dopasowany do siebie aktorsko duet Tommy Lee Jones i Will Smith. Widziałem, jaki potencjał drzemie w facetach, ale nie chciałem początkowo wchodzić w ten projekt. To byłby dla mnie kolejny rok w rok film o UFO po Dniu Niepodległości, wspominał w jednym z wywiadów Will Smith. Wszystko zmieniło się po tym, kiedy Steven Spielberg, jeden z producentów Facetów w czerni, wysłał po mnie helikopter i zaprosił do swojego domu, kontynuuje aktor. Pomyślałem, że faktycznie im na mnie zależy, a kiedy wszedłem do środka i zobaczyłem te wszystkie plakaty do E.T., do Parku Jurajskiego, to wiedziałem, że mam przechlapane. A kiedy w końcu usiedliśmy w fotelach, a Steven spojrzał na mnie i powiedział: no to Will, czemu nie chcesz zagrać w Facetach w czerni? No, nie miałem żadnej dobrej odpowiedzi. Kończy Will Smith, który można powiedzieć, że dokonał właściwej decyzji. My teraz jednak przypomnijmy sobie ten jeden film, który o mały włos nie sprawił, że ktoś inny by w Facetach u boku Tommy'ego Lee Jonesa się pojawił. To David Arnold i jego muzyka z Dnia Niepodległości. Zaczynamy od kompozycji The President's Speech.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska Stolica Kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

Czymże byłoby to nasze dzisiejsze radiowe spotkanie z kosmitami w programie Między Ścieżkami bez muzyki Davida Arnolda do filmu Dzień Niepodległości. Jeśli chodzi o Dzień Niepodległości, to dość wcześnie dostałem pierwszą wersję scenariusza. Od razu zrobiłem kilka notatek na temat tego, jak według mnie mogłaby ta muzyka brzmieć, mówi sam kompozytor David Arnold. Zacząłem szukać motywów przewodnich, podsyłać producentom kolejne pomysły, a już po rozpoczęciu zdjęć jeździłem na plan, rozmawiałem z aktorami. Wszystko po to, aby dobrze wczuć się w klimat tej produkcji, aby poznać jej ton oraz charakter. Wynająłem wtedy mieszkanie w Los Angeles. Ustawiłem tam cały swój sprzęt i tak przez 4 czy 5 miesięcy pracowałem nad muzyką do Dnia Niepodległości. Kończy swoje wspomnienie kompozytor, który niestety nie powrócił po 20 latach do pracy przy kontynuacji Dnia Niepodległości. Muzykę do też i zdecydowanie jednak gorzej przyjętego filmu Dzień Niepodległości Odrodzenie skomponował duet Thomas Vander i Harald Klosser, którzy oczywiście przy okazji tworzenia własnej oprawy zainspirowali się też tymi dobrze już nam znanymi dźwiękami Davida Arnolda. Ta muzyka już teraz w programie Między Ścieżkami, a przed nami dziś w audycji jeszcze

Muzyka z filmu Dzień Niepodległości Odrodzenie wybrzmiała właśnie w programie Między Ścieżkami. Nasze dzisiejsze spotkanie to spotkanie z UFO, spotkanie z wszelkiego rodzaju kosmitami, od bliskich spotkań trzeciego stopnia i premierowego Dnia Objawienia, aż przez E.T. z Archiwum X, Facetów w Czerni, film Marsjanie Atakują, czy też Znaki M. Night Shyamalana. Kino science fiction lubi mierzyć się z tym, co nieznane, jak mówił Fox Mulder we wspomnianym z Archiwum X, aż chce się wierzyć w istnienie życia pozaziemskiego. Tych produkcji o UFO, o kosmitach jest wręcz zatrzęsienie. Nie sposób jest sięgnąć dziś po te wszystkie najważniejsze tytuły. Bardzo liczę teraz na Was i Wasze wiadomości, które filmy o kosmitach należą do Waszych ulubionych. Czekam na maile. Mój adres to tytus.holdys@rmfclassic.pl. A gdybyśmy tak mieli opuścić Ziemię, to pewnie ja osobiście wskazałbym na serię Obcy. Uwielbiam te filmy, uwielbiam tę muzykę zapoczątkowaną przez Jerry'ego Goldsmitha, a następnie przecież rozwijaną przez kompozytorów takich jak James Horner czy Elliot Goldenthal. Tych produkcji z uniwersum Obcego jest naprawdę sporo. Wiele z nich początkowo nie zostało dobrze przyjętych przez krytyków i dopiero z czasem tytuły te zyskały w opinii wielu widzów. Dobrym przykładem tego rodzaju produkcji jest film Prometeusz. W przypadku tego tytułu zwłaszcza warto jest wracać do muzyki, jakże udanej muzyki autorstwa Marka Streitenfelda. To jego temat live właśnie z filmu Prometeusz. Posłuchajmy.

Zapowiadałem dziś już wcześniej muzykę Jamesa Hornera, oto i ona, ale nie jest to muzyka z filmu Obcy, decydujące starcie. Jest to ścieżka z uroczego, familijnego i przede wszystkim bardzo ciepłego filmu Kokon, tyle że powrót, czyli kontynuacja filmu Kokon. Część pierwsza to opowieść o grupie staruszków z Florydy, którzy przypadkowo odkrywają sekret wiecznej młodości. Okazuje się, że w basenie na sąsiedniej posiadłości znajdują się zatopione w wodzie kokony należące do pokojowo nastawionych obcych, a emanująca z nich energia niezwykle silnie regeneruje ludzkie organizmy. Kokon poruszył we mnie coś niezwykle głębokiego. To był absolutnie cudowny obraz o starszych ludziach, którzy dostają szansę, aby znów poczuć się młodo. Był to jeden z pierwszych filmów, nad którymi pracowałem, który wzruszył mnie do łez. Jest to też dla mnie bez wątpienia jedna z najważniejszych produkcji w całej mojej karierze. Wspominał sam kompozytor James Horner. Woda i istoty pozaziemskie może być miło, przyznacie, ale może być również niezwykle niebezpiecznie, czego doskonałym przykładem jest z kolei film Otchłań w reżyserii Jamesa Camerona z muzyką Alana Silvestriego. Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko zanurkować.

Za nami otchłań i muzyka Alana Silvestriego. To był program Między Ścieżkami. Dziś spotkanie z istotami pozaziemskimi. Za realizację audycji odpowiada Bartłomiej Niedźwiecki. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Czekam na Wasze wiadomości i przy okazji zachęcam również do zaobserwowania mojej strony na Facebooku. Strony Winylokino Tytus Holdys. Ten wieczór zaczęliśmy od próby nawiązania kontaktu z kosmitami. Tak ten wieczór zatem również zakończmy. To jeszcze jedna praca Alana Silvestriego, jego muzyka do filmu Kontakt z Jodie Foster w roli głównej. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Tytus Holdys.

0: To był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
0: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

0: Zdwojone cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
10: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: A jaki gust ma Irena? Możemy to ocenić jedynie na podstawie fotografii, patrząc na jej skromny i staranny sposób ubierania się. Tylko nieliczne urywki publikowanych później tekstów nawiązują do poczucia estetyki. Przedmioty mają dla niej wartość tylko wtedy, gdy służą dobru społecznemu. Nie obnosi się więc z bogactwem. Chętnie dzieli się swoim dobrobytem, przyjmując w wytwornym mieszkaniu dzieci i młodzież z gorzej sytuowanych rodzin. Wcześniej zapraszała gości do rodzinnych posiadłości w Małoszycach i Bodzechowie. Teraz mieszka tam babcia Kotkowska z chorym psychicznie wujem Bolesławem, który zamykany jest w oddzielnej części domu. Krzyczy i zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Irena boi się. Czuje bezsilność wobec tej choroby. Być może już wtedy zauważa u siebie skłonność do melancholii. Praca społeczna i głęboka wiara staną się lekarstwem na złe samopoczucie oraz ucieczką przed wpływem rodziny dotkniętej problemami zdrowotnymi. Irena odziedziczy astmę i smutek, który widać na fotografiach. Służba i pracownicy Kotkowskich zapamiętali, że Irena nie była ładnym dzieckiem, w przeciwieństwie do swych braci. Matka stroiła najmłodszego Witolda, czesała i ubierała jak dziewczynkę. Irena była dzieckiem środkowym, może odrzuconym, które walczyło o miłość i za wszelką cenę starało się przypodobać rodzicom. Była posłuszna, grzeczna, zawsze pomocna. Jak wspomina jej bratanek Józef, tylko ona nie wyzwoliła się spod wpływu matki. Poddała się jej nawet jako dorosła kobieta. Wąsy. Bracia Ireny, Janusz i Jerzy reprezentują tradycyjne pojęcie roli mężczyzny i dlatego obaj pielęgnują oznakę męskości – wąsy. Męskość Janusza polega na umiejętności wzięcia za mordę. Po ojcu jest realistą i świetnie sobie radzi w interesach. Czasami zjeżdża do stolicy i wtedy się zaczyna. Taksówka, najlepszy fryzjer, wymachiwanie laską, rozglądanie się za kobietami, wieczorem smoking i wyjście do operetki lub kabaretu, zawsze w pierwszym rzędzie. Potem dancing, najlepszy koniak lub szampan w Oazie czy Adrii. Janusz, starszy od Ireny o 5 lat, jest dobrym gospodarzem. Sprawnie zarządza majątkiem Potoczek, wniesionym w posagu przez żonę Franciszkę Skotkowskich. W 1938 roku jako plenipotent rodziny Gombrowiczów zlikwiduje majątek Małoszyce. Zrobi to w samą porę, bo po wojnie zostanie on upaństwowiony. W czasie wojny nie kwalifikuje się do wojska. Ma sztywną lewą rękę, pozostałość po wypadku podczas polowania. W Potoczku zatrudnia wielu pracowników, także Żydów, którym zaświadczenie o zatrudnieniu pozwala przetrwać najtrudniejszy wojenny czas.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Zawsze w twojej tonacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
2: KTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. KTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

że wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
2: KTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. KTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
3: Storms, druga część Dune.
4: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Wszystko w waszych rękach. Głosujcie na swoje ulubione utwory na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
5: Reklama.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 18 czerwca 1434 roku swój finał miało słuchanie śpiewu słowika. Ten finał to pogrzeb króla Polski, wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełły. No dobrze, ale co z tym ma wspólnego słowik? No cóż, przekaz kronikarski na ten temat był sporządzony przez samego Jana Długosza, a ten krakowski kanonik, wychowawca Jagiełłowych synów, z reguły pilnował detali. Wiosną 1434 roku Jagiełło miał już przekroczone lat 70 albo i 80, bo data jego narodzin jest, delikatnie mówiąc, dyskusyjna. Tak czy siak, swoje lata miał. I oto król przybył do wsi Medyka. Niby był już próg maja. Mogło być ciepło, ale nie musiało. Tym bardziej, że anomalie pogodowe zawsze się zdarzały. I akurat wtedy nasze ziemie nawiedziły bardzo silne przymrozki. Jakby powrót zimy nastąpił. Jednak Jagiełło to Litwin, któremu przecież poważne mrozy niestraszne. Nie mówiąc już o jakichś tam przymrozkach. Stąd, jak pisał Długosz, król Władysław, nie bojąc się bynajmniej ostrego mrozu, ani się przed nim nie chroniąc, w sobotę, wskutek jakiegoś przyzwyczajenia, udał się do lasów, by nasycić uszy słodkim, pełnym czaru dźwiękiem, by słuchać śpiewu słowika. To nie były czasy RMF Classic ani Spotify'a, gdzie w dzień i w nocy możemy słuchać, czego chcemy. Wtedy przyroda dostarczała wrażeń, jakich ludzie dostarczać nie potrafili. No i Jagiełło się zasiedział. Znowu Długosz. Spędziwszy większą część nocy na tym słuchaniu, król zaziębił się i doznał choroby. Stąd wiemy, że do Gródka po drodze do Krakowa dotarł już chory. Prawdopodobnie nabawił się zapalenia płuc. I do Krakowa nie dojechał finalnie. Wyzionął ducha w nocy 1 czerwca 1434 roku. Kondukt z ciałem władcy zmierzał do Krakowa, odprowadzany przez tłumy ludzi po drodze. Do stolicy królestwa dojechał 11 czerwca, zaś pogrzeb miał miejsce 18 czerwca. Zwłoki spoczęły pod sarkofagiem przygotowanym dla władcy już kilkanaście lat wcześniej. To jest ten sarkofag, który na Wawelu podziwiać możemy do dzisiaj. Czy król mógłby pożyć dłużej? No może i mógłby, gdyby w podeszłym wieku nie wałęsał się po zimnym lesie. No ale co to za życie bez śpiewu słowika?

0: że wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanie tutaj.

0: Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
10: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Jednym z fundamentalnych odkryć, które bardzo posunęły naprzód elektrotechnikę, było odkrycie indukcji elektromagnetycznej. To znaczy, że w określonych warunkach przy zmiennym polu magnetycznym może być wytwarzany prąd. To odkrycie o ogromnym wartości, o ogromnym znaczeniu, wszystkie prądnice na całym świecie działają w oparciu o to odkrycie. Tego odkrycia dokonał Michael Faraday w 1831 roku i to jest jedna z ważniejszych dat w historii elektrotechniki jako takiej. Natomiast potem historycy badający różnego rodzaju stare dokumenty, różnego rodzaju właściwie myślicieli, bo Faraday był przede wszystkim eksperymentatorem, ale Joseph Henry z USA, taki kombinator, pisał o tym, że taka zamiana pola magnetycznego, a właściwie zmienności pola magnetycznego na prąd powinna być możliwa i powinna dostarczać tego prądu pod dostatkiem. Data dokładna jest nieznana, bo Joseph Henry nie opublikował tych swoich przypuszczeń, ale jego notatki nie pozostawiają wątpliwości, że on wymyślił czysto teoretycznie to, co Michael Faraday w 1831 roku wynalazł, mianowicie prądnicę.

0: Kupione cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Spojrzała na Lenę przymilnie, ale ta kręciła głową zniechęcona. Powiedz, że nie przerwałaś terapii i regularnie bierzesz leki. Zażądała odpowiedzi policjantka. Dziewczyna nie odpowiedziała od razu. Lena miała już wybuchnąć, ale powstrzymała się, kiedy usłyszała potwierdzenie. Biorę leki, trenuję. Kupiłam sobie rewolwer i nie dam się zabić. Wyrecytowała twardo Daria. I ostrzegam cię, że jeśli on znów przyjdzie pod mój blok i będzie śmiał mi się w twarz, strzelę mu prosto w jaja, żeby nie mógł skrzywdzić żadnej innej. Nigdy. A potem zadzwonię do ciebie, żebyś mnie aresztowała. Nie pozwolę, żeby robił to dalej. Nie czekając na odpowiedź, Leny znów pogrzebała w swoim plecaku i wyciągnęła ciężkie, ogromne radio z przedpotopową słuchawką. Lena pamiętała takie radiostacje z dzieciństwa. Zastanawiała się, czy to w ogóle jeszcze ma prawo działać. Nawet w policji już takich nie używano. Daria włączyła urządzenie i długo rozlegały się tylko szumy i trzaski, ale dziewczyna dotąd je regulowała, aż obie usłyszały zgłuszone głosy meldunków. Lena pośpiesznie wyłączyła odbiornik i rozejrzała się, czy nikt z sąsiadów ich nie przyuważył. Znalazłam cię właśnie w ten sposób. Daria uśmiechnęła się smutno, chociaż z triumfem. Patrol podrzucił cię do domu ojca. Podali wasz dokładny adres. Na drugi raz mów swoim ludziom, żeby uważali. To jest istotne zaniedbanie. Mądrzyła się. Mogę cię za to wsadzić, mruknęła Lena. Spróbuj. Daria skrzywiła się, ale zaraz znów zmarkotniała. Stąd wiem, że takich zdarzeń może być więcej, a wy nic z tym nie robicie. Wczoraj w nocy na przykład ktoś zamordował Emilię Strączyk, pasierbica tego finansisty. Media od rana grzeją temat, a ja wiem, że to był on. Czuję to. Co ty pleciesz? Jaki to ma związek? Lena spojrzała na nią pogardliwie. Miała ochotę jej powiedzieć, żeby zwiększyła dawki leków, ale ugryzła się w język. Serio, naprawdę cię p***doliło, syknęła. Daria nie zareagowała na obelgę. Wszedł garażem i zaczaił się na nią. Czekał, aż się rozbierze. Dokładnie tak było u mnie, powtarzała. Skąd wiem, że to on? W radiostacji podali, że dusił ją cienką linką, a nogi oplątał kablem. Miała na sobie przecięty stanik. Dokładnie tak zrobił ze mną, zanim mnie zgwałcił. Wiesz to! Zatrzymała się, bo Lena w milczeniu wpatrywała się w nią i Daria nie była pewna, czy policjantka jest pod wrażeniem, czy wciąż jej nie wierzy. Mów dalej, wyszeptała Lena, nagle nabierając czujności. Daria nie mogła tego wszystkiego zmyślić. Lena niemal na pamięć znała jej zeznania sprzed 2 lat. Był przecięty stanik, sznurki i kable. Wiedziała, że żaden zawodowy włamywacz nie używa już sznurków. Jeśli idą na włam, biorą ze sobą taśmę naprawczą. Jest po prostu łatwiejsza i skuteczniejsza w użyciu. Skoro napastnik wziął ze sobą sznurki, zrobił to z jakiegoś powodu. Możliwe, że chodzi o fetysz. No i jeszcze ten przecięty stanik. Dokładnie jak w nierozwiązanej sprawie Darii. To nie jest informacja oficjalna. Zastrzegła dziewczyna i ciągnęła, zachęcona uwagą Leny. Podsłuchałem to przez radiostację i nie przesłyszałam się. Myślę, że się uczy, bo go nie złapaliście i czuje się bezkarny. Już nie tylko gwałci, ale zabija.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.